0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Mówi Tomek Makowiecki i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest środa, 20 maja.

Pomyśl o jakiejś ważnej dla ciebie relacji. Kim jest dla ciebie osoba, z którą ją budujesz? Spróbuj wyobrazić sobie jej twarz.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Misja Jezusa zbliża się do końca. Jest to moment, w którym z wielką troską powierza Ojcu każdego z nas. Żarliwie prosi Boga, aby w trudnych doświadczeniach życia nas strzegł i towarzyszył nam nawet w najcięższych chwilach. Jakie są Twoje dzisiejsze zmagania? Spróbuj opowiedzieć o tym Jezusowi. On jest teraz obok i patrzy na Ciebie z czułą miłością.

Jezus patrzy przede wszystkim na Twoje serce i widzi głębiej. Dlatego prosi Ojca, aby uświęcił Ciebie i Twoje życie w prawdzie. On nieustannie trudzi się i ofiaruje Bogu za Ciebie. Co odczuwasz na myśl, że Jezus tak dobrze Cię zna i zależy Mu na Tobie?

Miłość Jezusa nie ogranicza się do troski o Twoją wytrwałość. Chcę dla Ciebie życia w pełni. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na czułość Jezusa względem Ciebie.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, za chwileczkę godzina 6 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
2: Kochani, przed chwilą, kiedy te fanfary odsłaniały cudowny obraz Matki Bożej, w wielu naszych sercach wystąpiło takie emocjonalne drżenie. Wielu z nas ten moment bardzo mocno przeżywa i dobrze. Ale wiemy o tym, że ważniejsze drżenie serca jest wtedy, kiedy w Komunii Świętej przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego. I tego chcą w jakiś sposób nauczyć nas te małe dzieci, które od kilku dni albo od kilku tygodni po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa, z którymi przyjechali ich kapłani, rodzice. Gorąco was wszystkich witamy w tym świętym miejscu, jak również pielgrzymów pozostałych i tych, którzy za pośrednictwem Radia Jasnogórskiego i mediów uczestniczą w tej koncelebrowanej Eucharystii. A więc najpierw witamy księdza Piotra Malinowskiego ze Swarożyna, który właśnie ze swoimi dziećmi pierwszokomunijnymi przybył do Matki Bożej. Jest z nami ksiądz Henryk Franków z Brzozy Stadnickiej, który również z dziećmi jest tutaj obecny. Pozdrawiamy księdza Tadeusza Osińskiego, który z miejscowości Spraw i Pustyny z diecezji przemyskiej z nauczycielami i dziećmi przybył i sprawuje tę Eucharystię. Koncelebra, znaczy intencje mszalne wyszczególnione przez ojca kustosza są następujące. Pierwsza to prośba o zdrowie i zgodę, miłość i opiekę Matki Bożej dla Adriany, Janusza, Oliwierka. Druga, ojciec Grzegorz prosi za zmarłych Stanisławę Frąckowiak. Ksiądz Jerzy prosi o dobre wyniki badań i zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ewy Tuszki. I jeszcze też pozdrawiamy pielgrzymów z Woli, z Głobieńskiej, z diecezji rzeszowskiej oraz z Komańczy. Parafianie przybyli, by modlić się i wstawiać za swoją parafią i swoje rodziny. A teraz zapraszamy księdza Piotra do przewodniczenia tym świętym obrzędom liturgicznym.
0: Polećmy Panu Bogu przez Matkę Najświętszą wszystkie nasze intencje, z którymi przybywamy. Szczególnie modlimy się za was, kochane dzieci, za wszystkich waszych rówieśników, abyście zawsze mieli czyste serca i pięknie realizowali swoje życiowe powołanie i byli wdzięczni waszym rodzicom, nauczycielom, katechetom, wychowawcom, kapłanom, których również ogarniam modlitwą, modląc się za moją wspólnotę parafialną, w której jestem proboszczem, we wszystkich ich intencjach, z którymi tutaj przybywam. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzieci.

0: czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Kochane dzieci, bracia i siostry w Chrystusie Panu, jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Ta pieśń już na stałe wzrosła w naszą kulturę i pobożność. Tak często powtarzamy jej słowa, przyzywając opieki naszej Pani Królowej z Jasnej Góry. Przyzywaliśmy i przyzywamy jej opieki orędownictwa niejednokrotnie. Można powiedzieć, bracia i siostry, że nasza historia stanowi jedną wielką katechezę, którą można by podsumować słowami tejże pieśni. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da? Kochani moi, dzisiejszego dnia, gdy gromadzimy się u naszej Królowej, Matki Bożej Częstochowskiej, w naszym Narodowym Sanktuarium Maryjnym, liturgia słowa na ten dzień przypisana obwieszcza wspaniałą wieść. Nie jesteśmy już niewolnikami, ale synami, a jeśli synami, to i dziedzicami woli Bożej. Na te słowa czekały całe pokolenia ludu wybranego, oczekujące nadejścia pełni czasów. Na słowa zwiastujące wolność czekały również pokolenia naszych rodaków, rozsianych niejednokrotnie po świecie, których oprócz świętej sprawy narodowej łączył kult i cześć dla tej, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Aby móc obwieścić słowa zwiastujące wolność, modlił się, cierpiał i czekał nasz wielki rodak, dziś święty Jan Paweł II. Jeszcze nie tak dawno wielu spośród nas, słysząc słowa Pisma, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, pogrążało się choć na chwilę w zadumie i modlitewnej ciszy, by westchnąć do Boga za utęsknioną wolnością. I oto minęły lata i byliśmy świadkami, jak właśnie zwycięstwo przyszło przez Maryję. Jej wizerunek stał się w gorących sierpniowych dniach na naszej gdańskiej ziemi tarczą mającą ustrzec przed atakami zorganizowanego zła tych, co odważyli się wołać o chleb i wolność. Potem byliśmy świadkami, jak wielu polityków i przywódców przybywało do jej stóp, by bardziej lub mniej szczerze oddać jej hołd, tej, która bez strzału pokonała uzbrojony po zęby system. Minęły lata, zmieniły się systemy, ustroje, sojusze, ale od tamtego czasu najbardziej chyba zmieniły się nasze serca, nasze myślenie. Dziś już nikt nie rozlicza nas za to, że chodzimy do kościoła, nie rozlicza nas z naszych świątyń, z pielgrzymek zniknęli płatni donosiciele pozostający na usługach chorych ideologii. Ewangelię Chrystusową jeszcze, choć często w okrojony, nieustannie sposób, głosi się w szpitalach, szkołach, wojsku, a nawet więzieniach. A z rządzeniem Bożej opatrzności my, ludzie wierzący, mamy nawet swoje radio noszące imię tej, co zetrze głowę węża. Tyle, że, drodzy kochani, te słowa o wolności i Bożym synostwie brzmią dziś mimo to jakoś dziwnie. Oto nie tylko nie słychać dziś radości z tej wspaniałej nowiny, ale słyszy się i widzi coraz częściej coś zupełnie przeciwnego. Widzimy i słyszymy rzeczy, które trudno zrozumieć. Jesteśmy świadkami wydarzeń, które dziwią i niejednokrotnie przerażają. Dziś świat już nie ogląda dłużej Polski rozmodlonej, Polski oddanej swojej Pani Królowej z Jasnej Góry, ale coraz częściej widzi Polskę oddalającą się od Boga, uganiającą się za obcymi bożkami, które doprowadziły całą zachodnią cywilizację do moralnego kryzysu i załamania. Coraz częściej widzi się Polskę politycznie, moralnie i duchowo bardziej zniewoloną. Warto sięgnąć po słowa wielkiego gwinejskiego kardynała Roberta Saracha, który niedawno powiedział tak pięknie, że największe niebezpieczeństwo dla Kościoła nie pochodzi z zewnętrznych zagrożeń, ale z pułapki, którą jest płynne pogaństwo. W wywiadzie udzielonym dla magazynu francuskiego La Nef emerytowany prefekt kongregacji do spraw kultu Bożego określa tak podatność na ducha świata, którą uznaje za wielką herezję naszych czasów. Nowoczesne pogaństwo, przekonuje, objawia się życiem pośród rzeczy świętych bez poczucia obecności Boga. Przestrzegał, że wiarę sprowadza się do języka socjologicznego, liturgię do animacji, a moralność do ciągłych negocjacji, a Kościół do instytucji, która musi dostosować się do wymogów czasu. W efekcie człowiek siebie samego stawia w centrum. Takie współczesne pogaństwo, bracia i siostry, mówi ten wielki kardynał, jest płynną ideologią, która przenika wszędzie, powoli skłaniając chrześcijan do życia tak, jakby Bóg nie istniał. Wspólnota Kościoła staje się podatna na wpływ współczesnej kultury. Świat nie używa już środków militarnych, by na niego wpłynąć, ale próbuje zamknąć go w kulturze, której dogmaty sam chce określać. Kulturze opartej na kryteriach medialnych, a nie na Bożym Słowie. Trzeba więc na nowo w tym narodowym sanktuarium maryjnym, nam tu obecnym, bracia i siostry, odkryć słowa, które słyszymy w maryjnej Ewangelii. Uczyńcie, co powie wam mój syn. Mimo upływu 2000 lat, słowa te nie zatraciły swojego znaczenia. Bracia i siostry, być dzieckiem Maryi to pełnić wolę Syna. To być chrześcijaninem, katolikiem nie tylko z nazwy, ale nieustannie musimy przemieniać swoje serca. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść jak nie do matki, która ukojenie da? Kochani moi, w tym roku, 16 maja, przypadała 70. rocznica napisania ślubów jasnogórskich, jasnogórskich ślubów narodu. Te śluby narodziły się z potrzeby duchowego oparcia w obliczu komunistycznych represji. Wielki mąż stanu, prymas Stefan kardynał Wyszyński, więziony od 1953 roku, podczas transportu z Prudnika do Komańczy w 1955 roku przeżył szczególną refleksję. Uświadomił sobie, że jedzie tym samym szlakiem, którym 300 lat wcześniej podążał król Jan Kazimierz, by złożyć lwowskie śluby i ogłosić Maryję królową Polski. Pod wpływem tej analogii, a także czytanej w więzieniu powieści Potop Henryka Sienkiewicza, postanowił stworzyć akt ślubów odnowionych, już nie królewskich, ale narodowych. Choć początkowo wahał się, czy jako więzień może podjąć się tego zadania, ostatecznie uległ argumentacji Marii Okońskiej, która przypomniała mu, że święty Paweł najpiękniejsze listy pisał właśnie z więzienia. Zainspirowany napisał tekst, który stał się programem odrodzenia moralnego i walki z komunistyczną ateizacją. Kardynał Wyszyński napisał: czytając Potop Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód, do Lwowa. Drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przywieziono tym samym niemal szlakiem z Prudnika na południowy wschód do czwartego miejsca mego odosobnienia w góry, jechałem z myślą: musi powstać akt ślubowań odnowionych. Ponad milion wiernych, bracia i siostry, zebrało się 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, by je uroczyście złożyć. Sam prymas, wciąż uwięziony, złożył je w swojej celi w Komańczy, w miejscu swojego odosobnienia w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Marii Okońskiej. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski tu w Częstochowie leżały biało-czerwone kwiaty. Bracia i siostry, jasnogórskie śluby narodu polskiego, spisane przez więzionego prymasa, to akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Matce Bożej. Choć zrodziły się w konkretnym momencie historycznym, ich przesłanie pozostaje uniwersalnym programem życia chrześcijańskiego, który można na co dzień i nam realizować i trzeba w swoich wyborach i w swojej postawie. To był duchowy kontrakt narodu z Maryją, aby oprzeć życie na wierności Bogu, obronie życia i miłości bliźniego. Jak realizować je w codziennym życiu? Ta realizacja, bracia i siostry, nie ma być jednorazowym aktem, lecz procesem przemiany i podejmowania konkretnych zobowiązań. Oto jak można je wypełnić. Chciałbym wam z tego miejsca, kochane dzieci, rodzice, zaproponować takich kilka etapów, by podjąć się w swoim życiu. Kochamy Boga dla dzieci. Kochani moi, chodzi o to, aby kochać Pana Boga, jak to dziś często mówicie, na maksa. Tak, by być świątynią Ducha Świętego. Waszym zadaniem, kochane dzieci, jest codzienna modlitwa, chociażby jedno Zdrowaś Maryjo przed snem, słuchanie nauczycieli, rodziców i tych, którzy walczą o wasze dobro. A dla rodziców macie pilnować łaski w domu. Stawiajcie na regularną spowiedź, na wspólne czytanie Pisma Świętego i rozmowy o wierze. Kolejny etap to chronimy życie. Dzieci, każdy maluch jest niezwykłym skarbem. Obiecujemy, że nie będziemy dokuczać słabszym, że ciągle będziemy mówić dziękuję za dar życia. A rodzice, to przyrzeczenie, to dziś polityka prorodzinna w domu. Chodzi o obronę życia od poczęcia, tworzenie w domu atmosfery bezpieczeństwa i szacunku dla każdego etapu życia. Trzeci etap, zadanie, nasza rodzina to twierdza. Pamiętajcie, kochane dzieci, rodzina jest najważniejsza. Robimy wszystko, by dom był ciepły. Pomagamy w obowiązkach, szanujemy rodziców, szanujemy godność dziewczynek, kobiet. A rodzice, prosimy was, byście troszczyli się o nierozerwalność małżeństwa. Pracujcie nad swoją relacją, dbajcie o wspólny czas, szanujcie się nawzajem, bo z tego dzieci biorą przykład. Czwarta niejako tarcza to sprawiedliwość i pokój. Kochane dzieci, to przyrzeczenie uczy, że trzeba się dzielić. Usłyszeliśmy dzisiaj słowa: większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Jeżeli masz kanapkę, zabawkę, podziel się z kolegą. Nie bij się, nie dokuczaj. A dla rodziców zadanie z tego płynące: unikajcie w domu nienawiści, krzyków, przemocy. Uczcie dzieci, że warto dzielić się z potrzebującymi. Piąta tarcza to walka z wadami narodowymi. Tu wspólne wyzwanie. To

pojeździjcie razem rowerami, troszcie się o zdrowy styl życia. I kolejne zadanie wypływające z tych ślubów: uczmy się od świętych. Dla wszystkich zadanie. Każde z przyrzeczeń niech kończy się okrzykiem: Królowo Polski, przyrzekamy. Chciałbym was prosić dzisiaj, kochane dzieci, kiedy wrócicie do domu, zróbcie sobie taki kącik z obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Odmawiajcie razem modlitwę jasnogórskich ślubów w rocznicę 26 sierpnia lub teraz w maju. Poznawajcie przepiękną postać błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego i pomysł na rodzinne wyzwanie. Stwórzcie taką tarczę ślubów. Na rysunku tarczy zapiszcie 6 punktów: wiara, życie, rodzina, pokój, praca, Maryja. Za wykonanie cotygodniowego zadania, na przykład pomogłem bez wołania lub nie narzekałem na jedzenie, dziecko przykleja naklejkę. To nauka, że bycie dobrym Polakiem i chrześcijaninem to konkretne, codzienne decyzje. Kochani moi, jasnogórskie śluby narodu to uniwersalny drogowskaz. Dla dziecka to lekcja szacunku i pomocy. Dla dorosłych przypomnienie o odpowiedzialności za dom i ojczyznę. Razem możecie je realizować każdego dnia. I na koniec, moi drodzy, spójrzmy razem na jasnogórską panią. Ona trzyma Jezusa na lewej ręce, a w prawej daje berło, znak, że ona króluje w naszych sercach. Oddajcie jej swoje serca, oddajcie jej swoje plany, swoje radości i smutki, a ona pomoże wam przeżyć ten dzień nie tylko jako święto, ale jako początek pięknego życia z Jezusem Chrystusem. Amen. Powstańmy. Zgromadzeni przez Ducha Świętego jako Kościół, przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Niech nasi duszpasterze roztropnie prowadzą powierzonych im ludzi do Chrystusa. Ciebie prosimy. Niech wszyscy wspierający dzieła Kościoła spotkają się z wdzięcznością. Ciebie prosimy. Niech pełniący służbę społeczną czynią to mądrze i z oddaniem drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Niech pracownicy organizacji charytatywnych gorliwie służą wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. Prosimy, dobry Boże, błogosław wszystkim dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa w Komunii Świętej. Miej w opiece ich rodziców, nauczycieli, katechetów, wychowawców, by dobrze przygotowali ich do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas, obdarzony darem umiejętności, kieruje się w życiu zasadami wiary. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, spełnij pragnienia modlącego się ludu i spraw, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Ty święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.

0: upominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech uczestnictwo w boskim sakramencie zawsze

0: Nocny komunikat Pentagonu dotyczy obecności Amerykanów w Polsce. Wizyta węgierskiego premiera i trudne międzyrządowe rozmowy. Dziś protest rolników. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Resort obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, to jest ze stanu z 2021 roku. Poinformował nocą polskiego czasu rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce. A wczoraj późnym popołudniem minister obrony narodowej rozmawiał telefonicznie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Po tej rozmowie Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczorajszy przystanek to Kraków, a dziś Warszawa. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Wczoraj spotkał się m.in. z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Dziś spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu Maciej Kluczka.
2: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Modzior zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Modzior nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
3: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
4: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
2: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
4: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
2: W tym czasie premier Modzior prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po południu węgierski premier pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma się zobaczyć z Lechem Wałęsą. Pełne pola, puste kieszenie. Coraz więcej rolników rezygnuje z produkcji zwierzęcej. Wielu młodych gospodarzy wybiera dziś pracę poza rolnictwem, mówi Paweł Sokół, działacz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych oraz przewodniczący Rady Powiatu w Zawierciu.
5: Zaniechanie produkcji zwierzęcej jest wręcz tragiczne dla rozwoju rolnictwa polskiego. Z tego, co się słyszy w związku z napływem, niekontrolowanym napływem mięsa spoza Europy, mięsa złej jakości, no może doprowadzić też do tego, że ta produkcja stanie się zupełnie nieopłacalna.
0: A te narastające problemy mają być jednym z głównych tematów protestów rolniczych planowanych na dzisiaj. Organizatorzy wskazują na sprzeciw wobec Zielonego Ładu, pogarszającą się opłacalność produkcji i brak skutecznego wsparcia dla polskich gospodarstw.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polscy siatkarze rozpoczną dziś nowy sezon turniejem towarzyskim w Katowicach i Sosnowcu obok biało-czerwonych. W turnieju zobaczymy również reprezentacje Bułgarii, Serbii oraz Ukrainy. Dziś w Sosnowcu mecz Polska-Serbia, a co potem mówi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
6: Dzień przerwy przenosimy do katowickiego Spodka, 22 godzina popołudniowych, Aleja Gwiazd i odsłonięcie 6 tablic poświęconych siatkówce, między innymi złotym medalistom z 76 roku. 23 dzień później bardzo dobry, ciekawy mecz Polska-Bułgaria.
0: Zatem na koniec turnieju czeka nas interesujące starcie Polski i Bułgarii, czyli aktualnej trzeciej i drugiej drużyny Globu.
7: Minęła 7, sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, miejscami może popadać, głównie na południu naszego regionu. Tam nawet mogą wystąpić burze i silne opady deszczu. We Wrocławiu natomiast słonecznie, 22 stopnie dzisiaj maksymalna. To będzie temperatura w naszym województwie i tym samym we Wrocławiu. Teraz w stolicy Dolnego Śląska jest 12 stopni i powoli słoneczko gdzieś będzie wyglądać do nas, a temperatura rośnie.
8: Reklama.
9: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord.
11: I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Słyszymy się w środę 20 maja. Część z was może jest w drodze do pracy, a może jeszcze w domu, gdzieś przy śniadaniu. No i taka poranna ciekawostka od wrocławskiej wokalistki Goszy, która była gościła tutaj już u nas w studiu nieraz, ale też prowadzi zajęcia artystyczne. Niedawno zdiagnozowano u niej chorobę onkologiczną, ale zachowuje pełen optymizm i myślę, że jest takim przykładem osoby, która mimo trudnych okoliczności życiowych wciąż jakby ma w sobie radość i entuzjazm do życia. No i taka ciekawostka od niej, porada, jak pomóc sobie, jak czerpać w bardzo prosty sposób. Każdy ma to na wyciągnięcie ręki. Posłuchajmy.
17: Hej, ja już jestem po pierwszych zajęciach, teraz zmierzam na drugie, na zajęcia gordonowskie. I chciałam się z wami podzielić tym, że śpiewanie wywołuje, nie tylko we mnie, ale ogólnie w ludziach, bardzo dużo przyjemności, ponieważ dotleniamy organizm, wydzielają się endorfiny, serotonina i naprawdę to zmienia chemię naszego mózgu, ale także naszego ciała. Także zachęcam wszystkie osoby, mamy, nie mamy, osoby chore onkologicznie, kobiety, mężczyzn, dzieci, do śpiewania, bo naprawdę to daje nam taką psychiczną i fizyczną radość. Jest to zawsze dostępne i nie trzeba wydawać na to milionów złotych.
7: Zacznijmy może właśnie dzień.
17: Hej,
7: jakoś,
17: ja już jestem po
7: zacznijmy może
17: zajęcia.
7: Dzień jakoś śpiewająco, tak jak radzi nam tutaj nasza wokalistka Gosza z Wrocławia. Nawet w rytm ulubionej piosenki, jeśli mamy właśnie opory przed takim uwolnieniem głosu swobodnie, bez żadnego powiedzmy podkładu, wystarczy włączyć sobie piosenkę, którą lubimy, której tekst znamy i gdzieś tam sobie od rana podśpiewywać i to na pewno właśnie dotleni nasz organizm, podniesie poziom endorfin i zaczniemy bardzo dobrze dzień. Teraz posłuchajmy Goszy na naszej antenie w utworze Dziewczynko.

0: otaczający.
1: To Gosza na antenie Radia Rodzina, wokalistka z Wrocławia. A ta piosenka jest trochę o tym, żeby utulić tą dziewczynkę, która mieszka w środku w nas i czasem właśnie płacze, czasem jest smutna, czasem potrzebuje, żeby ktoś ją po prostu przytulił.

0: Wspaniały Tim Buckley na antenie Radia Rodzina. To utwór z płyty z 68 roku, Happy Sad. No i Tim miał też wspaniałego syna Jeffa Buckleya, również muzyka, nieżyjącego już bardzo młodo, zmarł. Ja uwielbiam tego ojca i tego syna. 23 minuty po godzinie 7, a teraz przeniesiemy się w świat literatury dziecięcej i odniesiemy się do audycji Czytadełko piątkowej. Kto nie wie, na naszej antenie co piątek duet mamy i córki Ady i Łucji prowadzi audycję Czytadełko, gdzie omawiają różne ciekawe książeczki dla dzieci i zachęcają tym samym do wspólnego czytania w rodzinie. W piątkowym czytadełku była mowa o zwierzętach. Na początek była prawdziwa bomba, czyli mocarne zwierzęta tylko dla odważnych i lubiących szczegóły, mówią Ada i Łucja, prowadzące audycję.
1: I akurat mocarne zwierzęta mają taki układ, że mamy na przykład tygrysa i mamy przedstawioną jego sylwetkę i opisane niektóre części jego ciała, które właśnie wpływają na tę jego mocarność, czyli u tygrysa co to było? Dzięki czemu on jest taki mocarny? Ma duże
2: mięśnie.
1: A na przykład co z jego łapami?
2: Mają ostre pazury.
1: Tak, a tylne łapy są dłuższe niż przednie i dzięki temu może wysoko skakać.
0: Z książki dowiemy się również, jak zachowują się mocarne zwierzęta, gdy udowadniają swoją siłę, a wśród nich znalazły się m.in. krokodyl, pyton, niedźwiedź polarny czy nietoperz wampir. Nie zabraknie też zagadek i zadań na spostrzegawczość. Tym, którzy wolą nieco spokojniejsze lektury, autorki Czytadełka proponują wejście do psiej chatki, gdzie oprócz wciągającej historii o zaginionych szczeniakach, na czytelników czeka jeszcze sporo ciekawostek z psiego świata.
1: Pamiętasz, Łucja, zapamiętałaś coś o pieskach? Na przykład, czego nie mogą jeść?
2: Winogron.
1: I czego jeszcze?
2: Orzechów.
1: I czego jeszcze?
2: Żurawiny.
1: I czy?
2: Czekolady.
1: Czekolady, tak. I są różne takie wskazówki, które mogą być pomocne. Na przykład, kiedy do naszego domu trafia jakiś szczeniak, kiedy decydujemy się przygarnąć jakiegoś szczeniaka. W tej książki też się sporo dowiemy. Co to znaczy, jak pies stoi na dwóch łapach i piszczy?
2: Że jest głodny!
0: A jeśli od radosnego szczekania wolicie kocie mruczenie, zajrzyjcie do książki Skąd przyszedł kot?
1: Ta książka jest taką podróżą i każda rozkładówka to jest taki element tej podróży. I dowiadujemy się, jak to w ogóle się stało, że kot nubijski zaczął odwiedzać ludzkie siedliska, a potem został udomowiony i co potem się działo z tymi udomowionymi kotami i czego one też dzisiaj potrzebują. Są też wskazówki dla kocich opiekunów.
0: A na koniec prawdziwa gratka, książka o czytaniu. Łoś i biblioteka na kółkach idealnie wpisują się w czytadełkową misję. Czyli czytajcie z dziećmi, czytajcie głośno, to najlepiej spędzony czas.
2: Wszyscy byliście śmieci jak zadynki w puszce w salonie Łosia.
1: Okej, ale kto do tego Łosia przychodził i dlaczego?
2: Bo bardzo dobrze czytał. I opowiadał bajki fajnie.
1: I wszyscy okoliczni mieszkańcy, jego przyjaciele chcieli, żeby im te historie opowiadał, ale Łoś nie miał tyle miejsca, prawda? Właśnie wszyscy siedzieli ściśnięci jak sardynki w puszce. I jakie znalazł rozwiązanie z tej sytuacji? Jakie wyjście?
2: Żeby ze starego autobusu zrobić bibliotekę na kółkach.
0: Całe omówienie książek, o których jest tutaj mowa, znajdziecie na naszej stronie w zakładce audycji. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię o poranku? Nie tylko dlatego, żeby zachęcić do wspólnego czytania i do przesłuchania wszystkich najlepiej audycji czytadełkowych, ale dlatego, że mam do rozdania właśnie książki, o których była mowa. Jest to Łoś i biblioteka na kółkach, Dom w lesie, Skąd przyszedł kot i mocarne zwierzęta, gdzie znajdą się też dinozaury na przykład. Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie, jaką książkę polecilibyście innym, by rozpalić w nich miłość do czytania. SMS-y wysyłamy pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina. Wierzę, że czytają, słuchają nas teraz dzieci, które przygotowują się do przedszkola albo do szkoły i może miałyby ochotę właśnie taką książeczkę przeczytać, więc pociągnijcie rodziców za rękaw, żeby szybko wysyłali do nas SMS-a.

30 minut po godzinie 7. To Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Rodzina. A teraz pięknie zaśpiewany wiersz Danuty Wawiłow, poetki, która słynie głównie z wierszy dziecięcych dedykowanych najmłodszym, zaśpiewany przepięknie do muzyki skomponowanej i melodii napisanej przez Anię Brodę. Posłuchajmy, a za chwilkę wam coś opowiem.

0: ucieka, szybko, szybko.
1: Chyba wszyscy znamy to z autopsji, jak śpieszymy się rano, a jak dzieci chcą wszystko robić bardzo, bardzo, bardzo wolno i świetnie. Ujęła to Danuta Wawiłow w swoim wierszu. A tych wspaniałych wierszy Danuty Wawiłow jest jeszcze więcej, jeszcze dużo. Ja czytałam taki wspaniały tomik moim dzieciom, Niegrzeczne wierszyki. Był tam na przykład wiersz o Kubie Bubie, który zjadł dosłownie wszystko, nawet szkołę i kościół, albo o zjadaczu dyni, przed którym trzeba chować wszystkie dynie. Coś wspaniałego. I jeśli spodobał wam się ten utwór, to jak Ania Broda śpiewa, jak jeszcze może wyśpiewać dużo więcej przepięknych piosenek, też inspirowanej muzyką ludową, bardzo dużo jest takiej twórczości Ani Brody. Jest koncert we Wrocławiu 23 maja. Wstęp wolny w Centrum Kultury.

0: Opry Agora. Myślę, że warto, ja na pewno się wybiorę. A koncert poprzedzi jeszcze coś specjalnego dla mam, bo zbliża się Dzień Mamy. Z okazji Dnia Mamy właśnie w Centrum Kultury Agora Speed Coaching mini konsultacje z ekspertkami. Rozmawiałyśmy o tym wydarzeniu tutaj w studiu Radia Rodzina z Sofią Lebediewą i Edytą Murawską, która będzie właśnie jedną z tych ekspertek. Na początek posłuchajmy może, co to takiego jest ten speed coaching.
1: Najprostsza droga do wytłumaczenia to jest właśnie, że to jest speed dating, tylko że z ekspertkami, tak? Mini konsultacje, mini spotkanie, jeden na jeden, tak? 20 minut dla każdej uczestniczki jest zarezerwowane, kto zdąży się zapisać oczywiście. I można się zapisać do wszystkich, do 6 różnych ekspertek z różnych dziedzin. Te konsultacje trwają przez 2 godziny, więc one się dzieją jednocześnie. Jest 6 stołów, 20 minut z jedną osobą, później jest dźwięk gongu i przesiadamy się do innej ekspertki i mamy z nią randkę, że tak.
0: Taka randka może być naprawdę ciekawa i owocna. Wśród ekspertek jest m.in. prawniczka, psycholożka, coach, neurologopedka, arteterapeutka, która rozmawia trochę o rozwoju dziecka w kontakcie ze sztuką, dietetyczka kliniczna. Właśnie rozmawiałyśmy także z jedną z tych ekspertek, Edytą Murawską, która tłumaczy nam właściwie, czym jest coaching.
2: Coaching to jest taka forma wsparcia. Ja pracuję akurat z kobietami, natomiast oczywiście dotyczy ona wszystkich osób. Czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których czujemy, że nasz problem albo coś, z czym się na co dzień mierzymy, trochę nas przerasta. Przestajemy w siebie wierzyć i coaching jest taką właśnie formą wsparcia. Zazwyczaj wygląda to, jest to taka forma procesu. Najczęściej jest to właśnie rozmowa. Natomiast oczywiście cechuje się ona pewnymi, no jest ona dosyć specyficzna, ponieważ podczas tej rozmowy dochodzi do kilku ważnych rzeczy, a mianowicie przede wszystkim mamy szansę na refleksję, na zastanowienie się nad tym, co jest dla nas ważne. Coach, który zadaje nam różne pytania, najczęściej są to pytania, których sobie sami nie zadajemy i musimy się nad nimi trochę głębiej zastanowić.
0: Jeśli któraś z mam chciałabyś wybrać na takie spotkanie, wystarczy zapisać się. Wszystkie warsztaty są i te konsultacje bezpłatne. Na naszej stronie internetowej znajdziecie link do zapisów. W zakładce Wrocław jest artykuł dotyczący tej audycji. No i oczywiście na stronie Centrum Kultury Agora. Jeśli któraś z mam chciałaby się wybrać, może też to zrobić z dzieckiem, bo dla dzieci równolegle będą odbywać się warsztaty, takie warsztaty plastyczne of mama tuż w sali obok, więc będzie można zawsze zajrzeć, czy wszystko jest w porządku. Dzieci na pewno będą zaopiekowane. To wszystko o godzinie 17, a właśnie spotkanie, to speed coaching poprzedzi piękny koncert Ani Brody, na który z serca zapraszam.

0: 42 minuty po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, życzę wszystkim dobrego dnia, dobrego początku dnia. A przed nami teraz taka podróż w czasie muzyczna, czyli kalendarium muzyczne, jak co dzień o tej porze na naszej antenie. If I could turn back time, if I could find a way.
1: 20 maja 1946 roku na świat przyszła Sherlyn Sarkation, wokalistka znana jako Cher. Popularność zdobyła początkowo jako połowa duetu Son and Cher, później kontynuowała solową karierę. Grała też w filmach, za rolę w komedii romantycznej Wpływ Księżyca otrzymała Oscara w kategorii dla najlepszej aktorki.

1957 roku amerykański wokalista Andy Williams umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia singiel z piosenką Butterfly. Był to jedyny przebój numer jeden Williamsa na Wyspach Brytyjskich.

20 maja 1943 roku na świat przyszedł piosenkarz i aktor Albano. Należy do grona tych artystów, których piosenki śpiewają kolejne pokolenia. I choć nie każdy z nas lubi ten gatunek muzyczny, trudno nie zanucić hitu, który artysta wylansował z Rominą Power.

W 2012 roku, w wieku 62 lat, zmarł jeden z braci tria Bee Gees, Robin Gee. Robin nagrywał także solowe płyty, m.in. krążek How Old Are You, z którego pochodzi przebój Juliet.

20 maja 1944 roku urodził się wokalista Joe Cocker. Artysta dziś już legendarny, który zajmuje ważne miejsce w historii muzyki rockowej. Jego charakterystyczny, zachrypnięty głos jest rozpoznawany na całym świecie. Prezentowany utwór, który nagrał z Jennifer Warnes do filmu Oficer i Gentleman, to kolejny hit z jego repertuaru, a który

W 2007 roku w Los Angeles w wieku 85 lat zmarł kompozytor Ben Weissman, który był twórcą bądź współtwórcą piosenek m.in. dla Elvisa Presleya czy Barbra Streisand. Przyczyną śmierci kompozytora były komplikacje po przebytym zawale i zapaleniu płuc. When I first saw you.

20 maja 1955 roku w Bielsku Białej na świat przyszedł Zbigniew Preissner, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej oraz teatralnej. Preissner nigdy nie chodził do szkoły muzycznej, studiował filozofię i historię. W 1977 roku rozpoczął współpracę z kabaretem Piwnica pod Baranami, gdzie pod wpływem Zygmunta Koniecznego zaczął pisać muzykę do piosenek.

0: 7:50 na zegarach. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I zapowiemy krótko poranną rozmowę. Kto dzisiaj będzie twoim gościem?
1: Zaprosiliśmy do rozmowy telefonicznej Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych.
0: O czym porozmawiacie z panem ministrem?
1: Ja myślę, że wiodącym tematem na ten moment jest sytuacja rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy nowe oświadczenie Pentagonu, które mówi, że to opóźnia rozmieszczenie sił USA w Polsce, ta decyzja amerykańska, więc od tego rozpoczniemy temat.
0: Zapraszamy o godzinie 8:10.
1: Zapraszamy.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Najwyższy rangą wojskowy za oceanem odwołał swoją wizytę w Polsce. Nowe kompetencje dla pielęgniarek. Studenci w Katowicach udzielają korepetycji w szczytnym celu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Czy jedni amerykańscy żołnierze wyjadą z Polski, a nie przyjadą w ich miejsce następni? Wciąż toczą się negocjacje na linii Warszawa-Waszyngton. Wiemy, że nie odbędą się dziś planowane wcześniej rozmowy ministra obrony narodowej z amerykańskim generałem Danem Kainem. Nie przyleci on do Polski. To najwyższy rangą wojskowy za oceanem oraz doradca szefa Pentagonu, którego miał zatrzymać w Stanach obowiązki służbowe. Wczoraj po posiedzeniu Rady Ministrów pytań na ten temat usłyszał rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest informacja, której wcześniej nie miałem, jest ostatni chwili, więc sprawdzimy to i będzie Ministerstwo Obrony Narodowej na bieżąco informować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, już musimy kończyć. Dziękuję bardzo.
1: Generał Dan Kane nie przyleci, ale wyśle tu swojego zastępcę. Do Polski ma dotrzeć generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Sztabów Amerykańskich Wojsk. Póki co Pentagon nocą poinformował o zmniejszeniu liczby wojsk amerykańskich w Europie, co ma oznaczać opóźnienie rozmieszczania amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
4: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
1: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Pan nie zawodzi pragnień, które sam rozpalił w sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Włoski maturzysta podzielił się z Ojcem Świętym swoimi rozterkami. Piotr Kowalczuk.
5: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla Ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam Cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List ukazał się na łamach watykańskiego miesięcznika Piazza San Pietro. Udzielają korepetycji, a ich praca wspomaga wykładowcę, który potrzebuje pomocy. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim wyszli z inicjatywą i zaproponowali, że przez zegarową godzinę będą udzielać lekcji każdemu, kto wpłaci minimum 50 zł na konto zbiórki zasilającej leczenie pracownika uczelni doktora Łukasza Dawidowskiego. Inicjatywa zatacza coraz szersze kręgi, wskazuje rzecznik uczelni Małgorzata Poszła.
6: Wielu studentów i studentek chce dołączyć się teraz do tej inicjatywy, proponując też korepetycje z innych przedmiotów, takich na przykład jak fizyka czy chemia, więc ta akcja się rozrasta, no i mamy nadzieję, że tym sposobem nasze studentki i studenci dołożą się w dużym stopniu do tej zbiórki.
1: Akcja trwa na razie do końca czerwca, ale studenci już deklarują, że w wakacje chętnie pomogą tym maturzystom, którzy przystąpią do poprawki z egzaminu z matematyki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Minęła godzina 8, sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj ciepło i słonecznie, maksymalnie 23 stopnie na Dolnym Śląsku, w Górze, w Polkowicach, 22 w Wołowie, 22 również we Wrocławiu, 20 w Środzie Śląskiej. Na południu regionu może popadać i może to być dosyć silny deszcz z porywistym wiatrem. Natomiast we Wrocławiu aktualnie jest 12 stopni, temperatura rośnie i dzisiaj tutaj bez opadów deszczu raczej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A jest nim dziś Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, witamy panie ministrze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: I zaczniemy od nowego oświadczenia Pentagonu. Rzecznik Sean Parnell poinformował, że Stany Zjednoczone redukują swoją obecność wojskową w Europie, wracając do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale zamiast 4 na starym kontynencie pozostaną 3 brygadowe zespoły bojowe. No właśnie, czy ten wpis do pana ministra trafia? Czy wyjaśnia wszystkie wątpliwości?
3: Przede wszystkim trzeba powiedzieć o wczorajszej rozmowie telefonicznej wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny, Pitem Hegsethem, bo ta rozmowa i komunikat po niej wyjaśniły wszystkie wątpliwości, myślę, które były wokół komunikacji tego, co się dzieje. Dla nas najważniejsza sprawa to to, że Stany Zjednoczone twardo podtrzymują swoje gwarancje bezpieczeństwa, swoje zobowiązania i te bezpośrednie, dwustronne, ale też i te w ramach NATO. Więc dla nikogo nie jest zaskoczeniem ta rekonfiguracja sił amerykańskich. O tym od dłuższego czasu jest mowa. I myślę, że od wczoraj po tej rozmowie, po oświadczeniu rzecznika Pentagonu, też po wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy jasną sytuację. Tutaj mamy do czynienia z raczej pewnymi przetasowaniami, a nie jakimś zasadniczym zwrotem. To jest fundamentalna informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.
2: Panie ministrze, ja mam przed sobą informację wpisem na Twitterze szefa MON-u, Kosiniaka-Kamysza. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. No ale jednak mnie niepokoi trochę ten wpis, bo nie świadczy on o tym, że żołnierze niemieccy będą przesunięci do naszego kraju, a ten nowy plan może to być jednak anulowany. Ani rotacji rozmieszczenia 4000 żołnierzy do Polski?
3: Ja powiem tak, to są oczywiście trudne rozmowy i widać było, że strona amerykańska pracuje nad tym tematem i nie była gotowa do tego, żeby przedstawiać jakiś bardziej całościowy plan. Dziś będzie żołnierz numer 2, generał Mahoney w Warszawie, będzie rozmawiał z premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Też pewnie tutaj będzie więcej szczegółów. Natomiast ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bezpieczeństwo Polski, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie zależy od tego, czy żołnierzy jest 5 tysięcy czy 10, tylko zależy od wielu innych rzeczy. W 2012 roku jako minister obrony witałem pierwszych 20 żołnierzy amerykańskich do łasku, do Aviation Detachment i nie czuliśmy się mniej bezpieczni, tak? Potem po pierwszej fazie wojny na Ukrainie zaczęło się stopniowe rozmieszczanie kolejnych sił amerykańskich. Natomiast gwarancje amerykańskie, oczywiście obecność jest tutaj bardzo ważna, ale to jest cała potęga wojskowa Stanów Zjednoczonych, to jest instalacja antyrakietowa w Redzikowie, pierwsza stała instalacja amerykańska wojskowa na terytorium Polski. Więc ja widzę w tym wszystkim, co się wydarzyło, trochę takiego problemu komunikacyjnego, bo można to było wszystko trochę jaśniej i wcześniej przedstawić i nasza opinia publiczna mogła się poczuć zaniepokojona. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, zresztą pracuję na co dzień z Amerykanami, mamy bliską współpracę służb specjalnych. Nie mam żadnych wątpliwości co do ich determinacji i do tego, że Polska dla nich jest takim modelowym sojusznikiem. Takie słowo pada zresztą w tym, co Amerykanie w ciągu ostatniej doby powiedzieli. Wydajemy bardzo dużo na obronę, jesteśmy liderem w NATO, kupujemy bardzo dużo amerykańskiego sprzętu i myślę na najbliższym szczycie NATO w Ankarze, gdzie wiele krajów będzie miało problem w tłumaczeniu, dlaczego tak mało wydają na obronę wbrew swoim zobowiązaniom. Polska będzie stawiana też przez Stany Zjednoczone, prezydenta Trumpa jako wzór, bo po prostu wysiłkiem naszych obywateli, przecież to jest wszystko z naszych podatków, robimy naprawdę historyczny skok, jeśli chodzi o zdolności obronne.
2: Pan minister nie ma wątpliwości, ale takie wątpliwości ma Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, no a nawet złudzeń, bo oceniła wczoraj w Parlamencie Europejskim, że wstrzymanie rozmieszczenia wojsk w USA i Niemczech było do przewidzenia.
3: No przecież to zmniejszanie zaangażowania w Europie tak naprawdę następuje od końca zimnej wojny. Więc to dopiero wtedy były setki tysięcy żołnierzy amerykańskich do 90 roku. Więc to nie jest tak, że miesiąc temu zaczęły się jakieś nowe procesy. Ten nazywany w literaturze fachowej pivot, czyli taki zwrot amerykański do Azji, do Pacyfiku, do oceny Chin jako największego zagrożenia, następuje od co najmniej 20 lat. Więc ja myślę, powinniśmy działać na trzech kierunkach. Po pierwsze, wzmacniać własne zdolności obronne. Trzeba liczyć zawsze najbardziej na siebie. Tylko silnym się też pomaga. Jesteśmy dużym krajem, który ma tutaj potencjał. Po drugie, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, NATO, dbajmy o to. Dwóch wiceministrów obrony pojechało do Waszyngtonu rozmawiać. Rozmawiamy w kongresie, rozmawiamy z think tankami amerykańskimi. Trzeba tutaj im bardzo przypominać o wszystkim. I po trzecie, i takie są wnioski z tego, co mówi Kaja Kallas, bo to nie są to tylko oceny, ale też i są pewne wnioski. Europa musi robić więcej, tak? To jest bez dwóch zdań. Więc te wszystkie inicjatywy, które Polska albo inicjowała, albo się angażowała, takie jak Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO, czy też instrument SAFE, to jest wszystko przekierowanie europejskich pieniędzy na rzecz fundamentalną, czyli na bezpieczeństwo.
2: Ale zauważamy trend, panie ministrze, w ramach którego USA wycofują się z Europy, koncentrują się na półkuli zachodniej, na Indo-Pacyfiku. Może nie jesteśmy już takim modelowym sojusznikiem?
3: To jest sytuacja taka, w której, tak jak powiedziałem, ta amerykańska ocena, gdzie są największe zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, jest mocno utrwalona. Ją oczywiście naruszyło to, co się wydarzyło przede wszystkim 4 lata temu, napaść Rosji na Ukrainę i ogromna amerykańska pomoc. To kolejne administracje, może różne tutaj były retoryki, ale Stany Zjednoczone udzieliły, udzielają ogromnej pomocy Ukrainie, wojskowej, politycznej, wszelkiej innej. Więc nie można mówić, że Stany Zjednoczone tutaj się nie angażują. Natomiast w ramach pewnego racjonalnego podejścia, gdzie te zasoby powinny być, przypomnijmy sobie sprzed kilku tygodni też ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Iranie. Tutaj ogromne ilości amunicji, rakiet i innego sprzętu zostały wykorzystane, więc musimy też brać pod uwagę, że nie tylko my tutaj jesteśmy na świecie. Natomiast każdy 1000 żołnierzy amerykańskich i każda instalacja, każdy magazyn sprzętu, każde ćwiczenia zwiększają nasze bezpieczeństwo. Nie mam co do tego wątpliwości. I bezpieczeństwo całego regionu, bo Polska, wystarczy popatrzeć na mapę, no jest absolutnie w kluczowym położeniu, jeśli chodzi o obronę, bezpieczeństwo państw bałtyckich, ale też i południa Europy.
2: A czy to był moment na takie decyzje, w momencie, kiedy Rosja i Białoruś prowadzą ćwiczenia nuklearne? Bo sygnał nie płynie za dobry, a wręcz niektórzy mówią o policzku wymierzonym dla Europy i Polski.
3: No jest dużo takich emocjonalnych sformułowań. One się pojawiały, tak powiem, do wczoraj, no bo oceniam, że jednak mamy nową sytuację po tej komunikacji, którą usłyszeliśmy. I oczywiście każdy sygnał dyskusji, podziału, sporu, osłabienia jest korzystny dla naszych przeciwników. Ja bym nie wiązał tego akurat z tymi czy innymi ćwiczeniami. One bez przerwy się odbywają w różnym wymiarze. I myślę, że tutaj wszyscy, też Stany Zjednoczone, wyciągną wnioski, jak takie rzeczy powinniśmy komunikować, bo gdyby na początku powiedziano właśnie, czy słowami wiceprezydenta Vance'a, że mamy do czynienia z opóźnieniem, czy przedstawiono by większy plan, to bylibyśmy w innej sytuacji. Tutaj zaczęło się od medialnych sygnałów i jednak pewnego zamieszania. Ale ja myślę, tak na koniec dnia, mam nadzieję, że to jest koniec dnia w tej sprawie, koniec zamieszania przynajmniej. No tu zobaczyliśmy, ilu mamy przyjaciół, ilu kongresmenów, senatorów ruszyło tutaj do mocnej krytyki tego, że miałaby być w jakikolwiek sposób osłabiana gwarancja amerykańska wyrażana liczbą żołnierzy. Natomiast przecież też to są amerykańskie, wspomina pani doktor o ćwiczeniach jądrowych rosyjsko-białoruskich. Ameryka to, Stany Zjednoczone to też są gwarancje jądrowe, parasol jądrowy też dla Polski, tak? Ten potencjał ogromny, który mają Stany Zjednoczone, też służy obronie Polski. Więc nie tylko żołnierz na ziemi, choć on jest niesłychanie ważny, ale cały potencjał, wszystko, co Stany Zjednoczone mogą użyć w obronie swoich sojuszników, tutaj jest na stole.
2: Mm-hmm. Ale czy nie jest to w żaden sposób jakiś kryzys w relacjach z USA? Bo tak czytam wypowiedzi chociażby byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, który oczywiście mówi, że ze względu na antyamerykańską postawę zarówno szefa rządu, jak i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, relacje z Stanami Zjednoczonymi zostały nadszarpnięte. No i oficjalnie was obwinia za to.
3: Nie, on obwinia, że deszcz pada, czy słońce świeci, jest w jakiejś obsesji. Nadal się nie pogodził z tym, że nie jest ministrem obrony i że premier Kosiniak-Kamysz jest znacznie skuteczniejszym ministrem obrony niż on, więc nie ma niczego w relacjach polsko-amerykańskich, co by mogło powodować jakąś ocenę pogorszenia. Ja sądzę, że tutaj właśnie ta kontynuacja zakupów, ta aktywność polityczna, decyzje o budowie elektrowni jądrowej z amerykańskimi firmami, one bardzo mocno utrwalają ten sojusz i naprawdę nie bierzmy różnych wypowiedzi, różnych uszczypliwości. Na tej zasadzie ja mógłbym powiedzieć, jak pogorszył prezydent Duda relacje ze Stanami, bo nie pogratulował wprost prezydentowi Bidenowi. To są rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Te relacje, nasz sojusz opierają się o wspólne interesy, o to, że kilkadziesiąt lat, właściwie kilkaset lat bliskich więzi i kluczowa rola Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości dwa razy przez Polskę. Więc nie patrzmy na to, że którykolwiek polityk po tej czy tamtej stronie Atlantyku jakąś swoją wypowiedzią jest w stanie cokolwiek zakłócić. Przecież to jest sojusz między narodami, między obywatelami, tak? I my musimy patrzeć, i Amerykanie też tak patrzą, na jakby na wszystkich Polaków, którzy są w tym sojuszu, a nie na tego czy innego polityka, który powie taką czy inną rzecz.
2: Czyli nie dopuszcza pan minister realnego scenariusza wycofania amerykańskich wojsk z Polski? Tak już nie, puentując.
3: Nie widzę takiego scenariusza i wątpliwości przecięte zostały wczoraj. I przede wszystkim wiem, że to po prostu też jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ta obecność tutaj, tak? I wiem, jaki jest pogląd wojskowych, ludzi służb w tych sprawach. To oni też mają bardzo dużo do powiedzenia, a oni są właśnie do realnej roboty.
2: Mm-hmm. A mamy jakieś sygnały od wiceministrów MON-u z USA w tym momencie? Jak przebiegają rozmowy?
3: Jeszcze wczoraj rano wiceminister Zalewski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa i potem poleciał. Sądzę, że dzisiaj w drugiej połowie dnia, no bo trzeba brać pod uwagę różnicę czasu, będziemy mieli informacje na temat tego, jak ich rozmowy przebiegają. Ale myślę, że ta rozmowa ministrów obrony obydwu krajów, czy sekretarza wojny ze strony amerykańskiej, tak się powinno precyzyjnie powiedzieć, dają zupełnie nowy kontekst tym waszyngtońskim rozmowom.
2: Mamy jeszcze amerykański jeden wątek zaogniający opinię publiczną. 10 maja były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA, miała mu pomagać delegacja amerykańska. Czy to nie jest żółta kartka od przyjaciół, w cudzysłowie, za oceanu?
3: Ja bym do tej sprawy aż tak ogromnej wagi nie przywiązywał, tak, bo to dokładnie tyle znaczy, że poszukiwany w Polsce listem gończym był minister, na którym ciąży 26 zarzutów poważnych, po prostu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Nie było jakiegoś uroczystego komunikatu strony amerykańskiej, nie było mowy o tym, że przyjmują prześladowanego bohatera, po prostu nie będąc ścigany europejskim nakazem aresztowania.
2: Ale zastępca sekretarza stanu Christopher Laudum wydał takie polecenie.
3: Ale to są informacje medialne. Nie wiemy, jak to wszystko się odbywało. Ja tutaj byłbym ostrożny w komentowaniu. Tak? Kilka dni temu była mowa o tym, Departament Stanu nic nie wiedział. Teraz jedna z agencji światowych podaje pewną wersję zdarzeń. Ja patrzę na fakty. Nie ma żadnego komentarza strony amerykańskiej poza takim, że nie komentujemy spraw wizowych, tak? Więc kto w tym widzi jakiś policzki, jakieś poważne sprawy, myślę, że to jest bardzo nadmiarowa ocena. Oczywiście źle, że Ziobro nie stoi tutaj przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Będą tutaj czynności podjęte takie, żeby go poddać ekstradycji. Nie jest to proste w warunkach amerykańskich, pamiętamy różne historie, ale nie widzę tutaj w ogóle takiego wątku, że to miałby jakoś zakłócić relacje polsko-amerykańskie. Mieliśmy różne historie w ciągu ostatnich lat. Niemcy chciały, żeby wydać im obywatela Ukrainy podejrzanego o wysadzanie Nord Streamu, polski sąd się nie zgodził. No to tak to jest, tak? Znaczy to są rzeczy dotyczące jednostkowych spraw, które nie zakłócają bardzo poważnych, fundamentalnych kwestii.
2: To dlaczego Amerykanie milczą? Minister Waldemar Żurek mówi, że sprawa Zbigniewa Ziobry nie jest jedyną, co do której Amerykanie milczą jak zaklęci.
3: Żeby, ja mam taką interpretację, że nie widzą w tym jakiejś wielkiej polityki. Tak, no nie przyjmują go amerykańscy politycy. Nie ma tutaj jakiś. Pamiętamy, jak było na Węgrzech Orbana, jednak Orban w pewien sposób dawał też poparcie polityczne Ziobrze czy Romanowskiemu. Więc myślę, że po prostu to jest tak, że dla Stanów Zjednoczonych ta sprawa nie ma tak wielkiej wagi. Taka jest prawda o tym.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że strona polska podejmie wszystkie działania, by poinformować amerykańskich odpowiedników i opinię publiczną. To na co liczymy? Czy będzie wniosek o ekstradycję?
3: Z pewnością najpierw sąd w Polsce musi przeprowadzić procedurę europejskiego nakazu aresztowania. I potem trzeba się, tu Stany nie podlegają tym europejskim regulacjom, się we właściwej procedurze, jest umowa polsko-amerykańska ekstradycji, zwrócić i wtedy decydować będzie amerykański sąd.
2: Jakie nadzieje wiąże pan z Peterem Madziarem, który przybywa z wizytą w Polsce?
3: Na zupełnie nowy rozdział w relacjach polsko-węgierskich. Będę na tych spotkaniach od 10, także też jestem bardzo ciekaw premiera Modziara. Znam kilka osób z jego ekipy i wiem, jak najlepsze wrażenia w czasach, gdy byli w opozycji, gdy prowadzili kampanię. Więc ciekaw jestem, bo to jest absolutnie fenomenalna sprawa. Jego zwycięstwo jego ugrupowania i ta podróż do Polski, pierwsza jego przecież podróż zagraniczna z Krakowem, z Wawelem, z wizytą kardynała Grzegorza Rysia, teraz Warszawa, potem Gdańsk, Solidarność, Lech Wałęsa, to jest takie wielkie, symboliczne odnowienie relacji polsko-węgierskich, no, trwających ponad 1000 lat i szalenie mocnych. I ja się bardzo z tego cieszę. Myślę, że wszyscy Polacy lubimy Węgrów, szanujemy ich, podziwiamy, lubimy jeździć na Węgry i powrót takiej ekipy, która naprawdę daje nowy oddech, nowy wiatr Węgrom jest czymś fantastycznym.
2: A czy podziela pan, jak pan ocenia, panie ministrze, te przetasowania w naszym ratuszu wrocławskim, a także ostatnie przełożenie głosowania w sejmiku województwa? Zapytam jeszcze, bo pochodzi pan z Dolnego Śląska, więc jakiś wątek nasz regionalny musi się pojawić.
3: Jestem za stabilizacją, znaczy nie wiem, jakie są przetasowania w mieście, przepraszam.
2: Mamy zmianę dwóch wiceprezydentów. Oficjalnie Renata Granowska i Michał Młyńczak nie są już wiceprezydentami Wrocławia, a zostali powołani tacy, którzy są związani z Michałem Jarosem, czyli szefem dolnośląskich struktur PO, Koalicji Obywatelskiej już dzisiaj.
3: Poczytam o tym więcej, więc zakładam, że to wszystko dobru miasta będzie służyło mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o sejmik, uważam, że obecna koalicja działa dobrze. W każdej sejmiku, w każdej koalicji są zawsze jakieś tarcia, problemy i myślę, że koleżanki i koledzy z tego dobrze wyjdą. Dolny Śląsk potrzebuje stabilności, rozwoju, nowych pomysłów, a nie kłótni. Z takiej perspektywy innych województw Dolny Śląsk jest tak fantastycznie rozwijającym się województwem, że nie można tego psuć jakąś taką złą polityką.
2: To piękna puenta, to jeszcze króciutko. Jaki jest stan Andrzeja Poczybuta? Wiem, że pan się wczoraj spotkał z nim i z jego żoną Oksaną.
3: No, bardzo, bardzo dobry, znaczy jest w bardzo dobrej formie. Oczywiście przeszedł wszystkie badania, cały czas jest pod stałą opieką lekarzy, ale też rozmawiałem z jego żoną wczoraj właśnie przy okazji jego wizyty w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jego podziękowania funkcjonariuszom.

0: to jest jego decyzja.
1: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzymy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

Niektórzy kochają język francuski, tak jak ja, a niektórzy uważają, że jest nie do zniesienia jego brzmienie. Mam nadzieję, że więcej naszych słuchaczy jednak lubi posłuchać sobie francuskiego i teraz na naszej antenie Le temps de l'amour, czyli czas miłości François Hardy.

Ciekawostka dla tych, którzy nie znają języka francuskiego. Tam jest nieme H, więc François Hardy. Nazywa się, pisze się Hardy, a mówi się Hardy. Podobnie jak Francuzi mówią na przykład coś po angielsku, mówią często I'm happy albo can you help me, czyli help me. Więc czasami wychodzi to dosyć zabawnie i trudno to od razu zrozumieć, o co chodzi.

0: Senat rozpatrzy wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Obok protest rolników. Dziś na stacjach paliw nieco drożej. Drugi dzień wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego o zorganizowanie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Prezydent chce, żeby 27 września Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy chcą, czy nie chcą unijnej polityki klimatycznej w obecnym kształcie. Pomysł referendum popierają związkowcy, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Jadą właśnie do Warszawy na ogólnopolską manifestację. Grzegorz Kozieł.
1: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
3: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
2: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
1: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
0: Zmieniamy temat. Dziś maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, a za benzynę 98 7,07 zł, zaś za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie droższe o 10-15 groszy na litrze niż wczoraj, zależnie od rodzaju paliwa.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nowy premier Węgier Péter Magyar zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru drogą królewską na rynek główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed urzędem miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski. Mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
5: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
0: Węgierski premier dziś w Warszawie ma zaplanowane spotkania z premierem i prezydentem. Do papieża dotrze dziś z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki augustianki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata. Zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie Wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
6: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk. W piątek przypada wspomnienie świętej Rity.
7: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu jest aktualnie 14 stopni na plusie, słonecznie i dzisiaj nawet 22 stopnie w stolicy Dolnego Śląska, a w pozostałej części województwa trochę słońca, trochę deszczu. Popada głównie na południowej części regionu i tam może też mocniej zawiać. Dlatego trzymajmy mocno swoje czapki na głowach, ale wszędzie będzie jednak ciepło.
8: Reklama.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu.
9: Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Reklama.
8: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 15 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć i czołem.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Co w trawie piszczy?
1: Przenosimy się na Lubelszczyznę, czyli tak daleko, daleko tam. Sensacyjne odkrycie tam zostało odkryte. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa naukowcy odnaleźli fragment żuchwy walenia sprzed około 38 milionów lat. To pierwsze potwierdzone znalezisko eoceńskiego walenia na terenie Polski. Badacze podkreślają, że odkrycie pokazuje, iż obok ogromnych drapieżników żyły także niewielkie, szybkie gatunki przypominające dzisiejsze delfiny. Jak wyjaśniają naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, 38 milionów lat temu tereny dzisiejszej Lubelszczyzny znajdowały się pod płytkim morzem, w którym żyły rekiny, ryby i pierwsze walenie. Analiza szczątków potwierdziła, że należały do dorosłego osobnika niewielkich rozmiarów, prawdopodobnie szybkiego drapieżnika polującego w przybrzeżnych wodach. Odkrycie ma także znaczenie dla badań nad migracją dawnych waleni i potwierdza, że zwierzęta te przemieszczały się przez obszar dzisiejszej Polski między terenami obecnych Niemiec i Ukrainy.
0: Niesamowite, naprawdę. Zrobiło mi to dzień, ta ciekawostka. Sprzedam ją na pewno mojemu synowi.
1: O, koniecznie. Nadal pozostajemy w takim turystycznym klimacie. Stary kontynent według danych z 2025 roku jest nadal najpopularniejszym kierunkiem podróży na świecie. Aż 6 z 10 najczęściej odwiedzanych krajów globu znajduje się właśnie w Europie i to mimo faktu, że wielu z nich mieszkańcy sprzeciwiają się nadmiernej turystyce. Piękne plaże, górskie krajobrazy, historyczne miasta i nowoczesne obiekty. Europa oferuje odwiedzającym naprawdę wiele. A jakie te państwa znalazły się wśród 10? No to największą popularnością cieszy się oczywiście Hiszpania. Włochy, Turcja, Francja i Wielka Brytania to właśnie one tworzą pierwszą piątkę najchętniej wybieranych kierunków w Europie. Jak czytamy w artykule, w 2025 roku turyści spędzili w Hiszpanii niemal 330 milionów nocy. Dalej, zaglądając do tych najpopularniejszych krajów, to pierwszą dziesiątkę zamyka Grecja, Austria, Chorwacja, Niemcy oraz Holandia. To pokazuje, że turystyka w Europie koncentruje się w krajach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i atrakcyjnymi miejscami wypoczynku. To taki klimat wakacyjny troszkę wprowadziłam.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: I na końcu przenosimy się do naszego kochanego Wrocławia i rynku. Tajemnicza niebieska instalacja. Taką właśnie możemy spotkać na rynku. To jest instalacja a propos Odry. Już tłumaczę dokładnie. W rynku duży niebieski sześcian z okrągłymi okienkami przez bulaje w ściankach kostki. Widać ryby, rośliny wodne i QR-kody. Jeden z nich prowadzi do programu Dni Odry, o których wspominaliśmy wczoraj na antenie, a które rozpoczynają się już jutro 21 maja i będą trwać do niedzieli 24. Organizatorami wydarzenia jest miasto Wrocław oraz Zoo Wrocław. I jak czytamy, roboczo nazywamy tę instalację odrzańskim akwarium. Ustawiając ją na rynku, chcieliśmy zachęcić wrocławian i turystów do udziału w nadchodzących dniach Odry w nietypowy sposób, nie za pomocą billboardów, ale przez coś, co ich zaintryguje. Więc jak mają Państwo ochotę na spacer, pogoda dopisuje, to idźcie na wrocławski rynek i pooglądajcie, co tam w tej
0: niebieskim
1: kostce,
0: sześcianie.
1: W niebieskim sześcianie słychać, widać.
0: Bardzo Ci dziękuję, Ilona, i tym pozytywnym akcentem kończymy przegląd prasy. Miłego dnia.
1: Pięknego dnia.

0: Małe TGD i utwór online na antenie Radia Rodzina. 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu już jest Olga Kryńska z Multikina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.

0: Propozycja to Posłani. Jest to poruszająca opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, ich decyzjach, kryzysach czy przełomach. Także również tutaj zapraszamy. Na pewno w weekend znajdą się seanse dla Państwa, jak i po południu, jak i w godzinach wieczornych. I mam tutaj przychodzę też dobrą informacją, bo w przyszły weekend od 30 maja zaczynamy świętować już Dzień Dziecka w Multikinie. Będą mogli Państwo razem ze swoimi dzieciakami zobaczyć ulubione postacie na ekranie. Powrót Toma i Jerry'ego.
1: Wow!
0: Klasyczna dwójka. Nowy film Przygoda w muzeum. Kolejna część Niesamowitych przygód skarpetek. To jest to kultowy film dla...
1: Te tytuły zawsze mnie zaskakują.
0: Tak, dzieci młodszych. Oraz nowy film Magiczne drzewo też również dobrze się zapowiada.
1: To jest chyba ekranizacja książki, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: Okej, no dobrze, no to zachęcamy naszych słuchaczy do właśnie spędzenia tego Dnia Dziecka w Multikinie, bo czemu nie? Za chwileczkę ogłosimy też zasady konkursu, jak możecie wygrać bilety do Multikina. Kina, to będzie zawsze podwójne zaproszenie, także słuchajcie nas uważnie. No i co nam pozostaje? Chyba życzyć dobrego dnia.
0: No tak, na pewno. Nie, Dzień Dziecka nie jest tylko oczywiście pierwszego, oczywiście jest 1 czerwca, ale możemy zacząć już go wcześniej.
1: Możemy świętować i przed Dniem Dziecka, i po Dniu Dziecka. I pamiętajmy, że w każdym z nas też jest dziecko, dlatego każdy może sobie pozwolić na taką chwilę zapomnienia i chwilę świętowania w tym dniu, jak i przed. Zapraszamy do Multikina. Bardzo Ci dziękuję, Olga, za ten szybki raport z tego, co najciekawsze w Multikinie. No i wracamy do muzyki. Już teraz Alanis Morissette na antenie Radio Rodzina. Dzięki.

15 minut pozostało do godziny 10. Napiszcie nam krótko, jak zamierzacie świętować Dzień Dziecka. 71:48 zaczynamy od słowa rodzina i zgarnijcie dwa bilety do multikina. Kto wie, na jakiś może ciekawy seans właśnie w okolicach tego święta, bo multikino przygotowało kilka pozycji, m.in. Tom i Jerry, kultowa bajka, przynajmniej z mojego dzieciństwa. 71:48 zaczynamy od słowa rodzina.

0: Kilka minut pozostało do godziny 10:00. Przy mikrofonie Judyta Exner. A teraz krótko o tym, co w dzisiejszym przystanku Kultura po godzinie 10:10. Zajrzymy do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, by zastanowić się nad tym, jak zmienia się wizerunek kobiet w sztuce i sposób jego prezentacji. A porozmawiamy o wystawie Alasz Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy, która łączy pracę artystki Ali Sawaszewicz oraz zbiory muzealne. Porozmawiamy z kuratorką wystawy Martą Derejczyk. Skąd pomysł, by zestawić ze sobą pracę artystki i zbiory Muzeum Etnograficznego?
1: Pomysł powstał dość organicznie, ponieważ Ala kilka lat temu, było to chyba 3 lata temu, była u nas w muzeum na kwerendzie na potrzeby swojego doktoratu. Ona robi doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i bada temat pracy kobiet, performatywności pracy i chciała się zapoznać z naszymi zbiorami. My już się kiedyś wcześniej poznałyśmy na tej kwerendzie, bardzo dużo mogłyśmy sobie porozmawiać też o kwestiach, które nas interesują. No i okazało się, że i etnografia, i praktyka Ali badają trochę podobne zagadnienia, ale podchodzą do nich od różnych stron i to nas też tak zaintrygowało, że możemy coś sobie nawzajem dopowiedzieć i wnieść. No i już wtedy zaczął kiełkować taki pomysł na to, żeby Ala u nas właśnie w muzeum zrobiła wystawę i żeby mogła trochę skonfrontować swoją twórczość z tym, jak etnografia podchodzi do tematu pracy kobiet.
0: Zestawienie prac ujawniło pewną ciągłość i pokoleniowy dialog, który mówi nam wiele rzeczy o pracy, a na przykład to, że nasz stosunek do pracy dzisiaj jest zakorzeniony w doświadczeniu naszych przodków.
1: Bardzo ciekawie właśnie zaczęły się uzupełniać tutaj te wątki, to, że my w muzeum mamy narzędzia pracy, narzędzia, których kiedyś używały kobiety na co dzień, które były czasami takie spersonalizowane, widać na nich ślady też użytkowników, użytkowniczek, że narzędzia pracy opowiadają też nie tylko o technikach, ale na przykład o ekonomicznej sytuacji, że narzędzia mogą mieć konteksty rytualne, obrzędowe, ale też jak ta figuratywna sztuka, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy, w jakim kontekście w ogóle była tworzona. I to też się ciekawie splata z tym, jak Ala się wychowywała w Białorusi, która jeszcze kontynuowała niektóre tradycje radzieckie mówienia o pracy, też na Akademii miała nawet temat takie zajęcia Człowiek i praca. A te prace, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy, powstawały w okresie PRL-u, gdzie też ten temat pracy był promowany. Ale tutaj właśnie za każdym razem podkreślamy, że nie tylko o tym propagandowym aspekcie powinniśmy myśleć, ponieważ to była dzięki temu pewna pierwsza autoprezentacja wsi.
0: A co oznacza w tym kontekście Twoje ciało to pole pracy?
1: Akurat Ala nawiązuje do tego, że w doświadczeniach naszych uczestniczy też nasze ciało, nie powinniśmy o tym zapominać i ona też właśnie poprzez swoją praktykę artystyczną, to, że wykonuje bardzo dużo ręcznej pracy, pracy żmudnej, pracy monotonnej, powtarzalnej, ale też czasami ciężkiej fizycznie.
0: Na rozmowę zapraszamy już o godzinie 10:10. Będziemy rozmawiać z kuratorką wystawy Martą Derejczyk, a na wystawę do Muzeum Etnograficznego zapraszamy do 16 maja. Jest to wystawa czasowa. Chyba miałam powiedzieć do 16 sierpnia. Od 16 maja do 16 sierpnia jest to wystawa czasowa w Muzeum Etnograficznym przy Placu Zgody. We Wrocławiu.

0: Don't bring everybody down.
1: Amerykanie zabrali głos w sprawie żołnierzy w Polsce. Nie możemy dłużej czekać, apel rolników na Lubelszczyźnie. Relikwie prymasa tysiąclecia pojawią się w sejmowej kaplicy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczania amerykańskich sił w Polsce. Marcin Starzec śledzi rozwój sytuacji.
2: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. To opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: A dziś polski minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, generałem Christopherem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantacje rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać rekompensatę, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędryjek.
4: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzona grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
5: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
1: Komisja w gminach musi oszacować straty związane z mrozem czy suszą. W 45. rocznicę śmierci i wspomnienia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie prymasa tysiąclecia do kaplicy w Sejmie, poinformowała archidiecezja warszawska. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Od 1948 roku przez 33 lata przewodził Kościołowi Katolickiemu w Polsce jako metropolita gnieźnieński i warszawski. Teraz coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
6: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
1: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12 zł za kilogram.
7: Minęła godzina 10, a my sprawdzamy prognozę pogody. Za oknem widać już słońce. We Wrocławiu będzie dzisiaj słonecznie i słońce już wygląda z różnych stron zza chmur, a na termometrze 18 stopni, czyli naprawdę ciepło. Maksymalnie dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska 22 stopnie. Wiatr niewielki, nieznaczny. Szanse na opady również nieduża. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a jakość powietrza dobra, czyli warunki wymarzone na jakiś spacer.
8: Reklama.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 10 minut po godzinie 10. Przenosimy się teraz do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu w audycji Przystanek Kultura. Zapraszam na rozmowę.
1: Przystanek Kultura.
0: Znajdujemy się w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Jest to oddział Muzeum Narodowego, a ze mną rozmawiała Marta Drejczyk, która jest kuratorką wystawy Twoje ciało to pole pracy.
2: W tytule jest jeszcze nazwisko artystki, więc pełny tytuł: Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
0: Moje pierwsze pytanie, skąd wziął się pomysł, by połączyć pracę Ali Sawaszewicz z obiektami ze zbiorów Muzeum Etnograficznego?
2: Pomysł powstał dość organicznie, ponieważ Ala kilka lat temu, było to chyba 3 lata temu, była u nas w muzeum na kwerendzie na potrzeby swojego doktoratu. Ona robi doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i bada temat pracy kobiet, performatywności pracy i chciała się zapoznać z naszymi zbiorami. My już się kiedyś wcześniej poznałyśmy na tej kwerendzie, bardzo dużo mogłyśmy sobie porozmawiać też o kwestiach, które nas interesują. No i okazało się, że i etnografia, i praktyka Ali badają trochę podobne zagadnienia, ale podchodzą do nich od różnych stron i to nas też tak zaintrygowało, że możemy coś sobie nawzajem dopowiedzieć i wnieść. No i już wtedy zaczął kiełkować taki pomysł na to, żeby Ala u nas właśnie w muzeum zrobiła wystawę i żeby mogła trochę skonfrontować swoją twórczość z tym, jak etnografia podchodzi do tematu pracy kobiet.
0: I co to zestawienie ujawniło, jeśli chodzi o pracę kobiet?
2: Ujawniło z jednej strony, że jest to oczywiście temat znany nie od dziś i można na niego patrzeć od różnych perspektyw. Ujawniło pewną ciągłość, ujawniło to, że pokoleniowy dialog bardzo ciekawe rzeczy nam mówi, ale też to, że nasz stosunek do pracy też jest zakorzeniony w doświadczeniach poprzednich pokoleń. I bardzo ciekawie właśnie zaczęły się uzupełniać tutaj te wątki, to, że my w muzeum mamy narzędzia pracy, narzędzia, których kiedyś używały kobiety na co dzień, które były czasami takie spersonalizowane, widać na nich ślady też użytkowników, użytkowniczek, że narzędzia pracy opowiadają też nie tylko o technikach, ale na przykład o ekonomicznej sytuacji, że narzędzia mogą mieć konteksty rytualne, obrzędowe, ale też jak ta figuratywna sztuka, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy, w jakim kontekście w ogóle była tworzona. I to też się ciekawie splata z tym, jak Ala się wychowywała w Białorusi, która jeszcze kontynuowała niektóre tradycje radzieckie mówienia o pracy, też na akademii miała nawet temat takie zajęcia Człowiek i praca, a te prace, sztuka nieprofesjonalna pokazująca kobiety przy pracy powstawały w okresie PRL-u, gdzie też ten temat pracy był promowany, ale tutaj właśnie za każdym razem podkreślamy, że nie tylko o tym propagandowym aspekcie powinniśmy myśleć, ponieważ to była dzięki temu pewna pierwsza autoprezentacja wsi.
0: A jak rozumiesz tytuł wystawy Twoje ciało to pole pracy?
2: Tytuł wystawy zaproponowała Ala i jest to takie nawiązanie do znanej pracy Barbary Kruger, Twoje ciało to pole walki. Tutaj akurat Ala nawiązuje do tego, że w doświadczeniach naszych uczestniczy też nasze ciało, nie powinniśmy o tym zapominać i ona też właśnie poprzez swoją praktykę artystyczną, to, że wykonuje bardzo dużo ręcznej pracy, pracy żmudnej, pracy monotonnej, powtarzalnej, ale też czasami ciężkiej fizycznie, bardzo dużo jej własne ciało daje jej odpowiedzi na temat tego, jaka ta praca fizyczna rzeczywiście kiedyś dla kobiet była, z czym mierzyły się właśnie jej przodkinie I ciekawe to jest, że nie tylko właśnie ta refleksja teoretyczna, ale też nasze ciało jest takim narzędziem, które pozwala nam interpretować świat.
0: Właśnie, a jak to doświadczenie pracy zapisuje się w ciele i jak można to pokazać poprzez sztukę i poprzez ekspozycję muzealną?
2: To dobre pytanie. Nie wiem właśnie, czy można to dobrze pokazać na ekspozycji muzealnej. Można o tym na pewno opowiedzieć i tutaj dlatego uzupełniamy to opowieściami samej artystki o tym właśnie, co ona odkryła poprzez takie doświadczenie tworzenia, ponieważ te prace, one są takie piękne. Jak widzimy rzeczy piękne, to czasami zapominamy, że stoi za nimi trud, stoi za nimi nieidealna sytuacja pracy, stoją trudne warunki, stoi brudny warsztat, zapylone pomieszczenie, stoi konieczność pracy w rzecz jakichś ochronnych rękawicach, okularach, że to też jest takie, za tym pięknem stoi po prostu wiele takich niepięknych sytuacji. Myślę, że tak jest bardzo często, nawet po prostu dawniej na wsi, kiedy powstawał kawałek pięknego białego płótna, to za tym stało bardzo dużo trudnej, brudnej pracy.
0: A czy ta wystawa jest bardziej o pamięci, o pracy, czy o sprawczości kobiet?
2: Mam nadzieję, że jest to wszystkim, ale rzeczywiście w dużym stopniu jest o pamięci, ale też o tym, co my z tą pamięcią dzisiaj chcemy zrobić. Czyli jak chcemy pamiętać, co zostawiamy sobie z przeszłości, co już przepracowujemy sobie i chcemy jakby robić inaczej w naszym życiu, ale też co dobrego daje nam pamięć o przeszłości, no bo to, że wyrastamy w jakimś kulcie pracy, nie musi być czymś złym. Natomiast nie możemy zapominać o pewnej równowadze, nie możemy zapominać też o takiej wdzięczności do siebie i pewnej godności i nie możemy zapominać o odpoczynku.
0: A na ile życie w Europie Wschodniej i w społeczeństwie patriarchalnym wpływa na język tej wystawy?
2: Myślę, że tutaj szczególnie właśnie ważne jest to, że Ala zajęła się akurat pracą kobiet, ponieważ tych kobiet mało jest w przestrzeni, szczególnie właśnie wschodniej Europy, w takim publicznym dyskursie. Jeśli nawet są one prezentowane przy pracy, no to wykonując te męskie, takie bardziej prestiżowe zajęcia, jakby ta codzienna, zwykła praca ciągle jest uznawana za takim zupełnie naturalną, wynikającą przecież z jakichś naturalnych potrzeb kobiety. Zapomina się o tym, że jest to realna praca i że ona też ma wartość ekonomiczną, wartość symboliczną, powinna nieść za sobą jakiś prestiż, a to jest taka praca, której nie stawia się żadnych...

0: Przystanek Kultura.
1: Ala Sawaszewicz pracuje z takimi materiałami, które wymagają ogromnego nakładu czasu, pracy i wysiłku. Czy tutaj ważny jest również sam proces tworzenia, czy już gotowe dzieło?
2: Bardzo ważny jest sam proces tworzenia i myślę wręcz, że tutaj ten akt twórczy, to praca jest tym aktem artystycznym. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli praca staje się aktem artystycznym, to szczególnie zwraca nam uwagę na tą pracę. Ona już przestaje być czymś takim właśnie zwykłym, anonimowym. To jest praca konkretnej artystki, która dostaje za nią też nagrody, może być doceniona, jest pokazana w muzeum. Ta właśnie taka jest idea, że też tej wystawy, że pokazanie właśnie tej pracy indywidualnej, nagradzanej, policzonej, nazwanej, docenionej, może w pewien sposób przywrócić godność takim czynnościom, które kiedyś były codzienne i zwykłe.
1: A jak uniknąć romantyzowania tej ciężkiej pracy kobiet?
2: Dobre pytanie. Myślę, że warto się jak zwykle pochylać tak wieloaspektowo nad tym. Mogło to być piękne i przynosić piękne rezultaty. I etnografia bardzo często stoi za nią takie ryzyko, że po prostu będziemy pokazywać tylko rzeczy piękne i estetyczne. I tak wieś jest często pokazywana. Jakby nie chcemy myśleć o tych trudnych aspektach. A tutaj myślę, że to, co mogło być dobrego w przeszłości, też staramy się o tym pamiętać, ale też nie zamykamy oczu na te takie trudne doświadczenia. A co było dobre? No, była dobra na przykład wspólnotowość i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które też przejawia się w opowieściach kobiet, że kiedyś bardzo często dużo prac wykonywało się wspólnie. To jest ta wspólna praca, to jest coś, co dzisiaj już zatraciliśmy. Taka praca na przykład sąsiedzka, praca, przy której kobiety mogły sobie porozmawiać, wspierały się nawzajem, ale myślę, że w naszym społeczeństwie nam tego bardzo brakuje i że szukamy takich okazji, dlatego na przykład bardzo popularne są różne warsztaty rękodzieła, żeby coś porobić razem, żeby się spotkać. Nawet jeśli nie jest to nam potrzebne, jakby żeby mieć tą wyhaftowaną serwetkę, to potrzebne nam jest to, żeby robić coś razem z innymi osobami.
1: No właśnie, a propos warsztatów, spotkań, w wystawie towarzyszy kilka wydarzeń towarzyszących między innymi warsztaty rękodzieła, zgadza się?
2: Tak, warsztaty rękodzieła i co ciekawe, udało nam się zaprosić też kilka rękodzielniczek, artystek, które pochodzą z terenów Ukrainy, Białorusi. Chcemy, żeby ta wystawa była też taką okazją, żeby rzucić trochę światła na to, że również one mieszkają tutaj właśnie w Polsce, ale też we Wrocławiu, że też jest to takie bogactwo naszego regionu, że osoby na przykład właśnie czasami w trudnej sytuacji przyjechały czy z Białorusi, czy z Ukrainy, ale że też przyniosły ze sobą pewne określone umiejętności, nowy potencjał, wzbogaciły naszą kulturę i chcemy właśnie z kilkoma takimi osobami się spotkać. Też sama Ala Sawaszewicz poprowadzi warsztaty dla dzieci, warsztaty intarsji słomianej, ale będzie też trochę wykładów, które poszerzą konteksty wystawy też o taką antropologię pracy, ale też na przykład o taką opowieść o pracy w PGR-ze.
1: A czy podczas przygotowywania samej wystawy pojawiły się jakieś historie czy emocje, obiekty, które szczególnie ciebie poruszyły?
2: Myślę, że tego było bardzo dużo, ponieważ te rzeczy są takie wyzwalające dużo opowieści, to znaczy i prace Ali, i te nasze zbiory. Myślę, że wzruszające dla nas było to zestawienie w tej instalacji, która powstała na potrzeby wystawy, czyli w instalacji Pole Kłosów. To jak te rzeźby, które my znamy tutaj w Muzeum Etnograficznym, takiej nowej wymowy nabrały przez właśnie obudowanie ich takim polem metalowych kłosów przez artystkę. Ona też włożyła bardzo dużo pracy w wykonanie tej instalacji. Ona spawała ręcznie każdy taki kłos, jest ich łącznie 750 i dużo ta praktyka, to, że uczestniczyłyśmy, ona jakby widziała pracę, którą ja wkładam i całe muzeum, ja widziałam pracę, którą ona wkłada. Miałyśmy dużo takiej wzajemnej autorefleksji na temat wartości pracy w ogóle, też takiej niedostrzeganej na co dzień, trudności pracy artystycznej, ale też pracy w kulturze. No i też tego, że często wiele tej pracy wykonywanej jest gdzieś na zapleczu, a widzimy tylko właśnie końcowy, piękny efekt.
1: Ja nie jestem tutaj długo na tej wystawie, natomiast te obiekty rzeczywiście robią bardzo duże wrażenie. Z jaką myślą chciałabyś, żeby tutaj zwiedzający wychodzili, opuszczali to miejsce?
2: Mam nadzieję, że wyjdą z taką refleksją na temat własnego dziedzictwa, może z takich historii rodzinnych, że podobnie jak dużo autorefleksji dała nam ta wystawa, może też z taką autorefleksją na temat własnej sytuacji, też takich wzorów wynoszonych z przeszłości wyjdą właśnie osoby z tej wystawy, ale mam nadzieję, że wyjdą też z takim poczuciem spełnienia estetycznego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, a ze mną rozmawiała Marta Derejczyk, kuratorka wystawy Ala Sawaszewicz. Twoje ciało to pole pracy.
2: Bardzo dziękuję.
0: Przystanek Kultura.

0: A teraz zrobi się trochę wakacyjnie, bo przeniesiemy się już myślami do lipca. Ze mną w studiu jest Martyna Grol. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o Slot Art Festiwalu, który odbędzie się w lipcu w Lubiążu, niedaleko Wrocławia. Zdradźmy może naszym słuchaczom, co to takiego Slot Art Festival, dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze.
1: Jasne. Slot Art Festival to jest festiwal właśnie na Dolnym Śląsku, który już od wielu lat się odbywa w Lubiążu i jest to miejsce przede wszystkim przyjazne osobom, które chcą doświadczać, chcą tworzyć, chcą się rozwijać. My tak naprawdę, naszym nadrzędnym hasłem festiwalu jest sztuka życia. I stawiamy głównie na to, żeby ludzie mogli przyjechać, poznać siebie na nowo, może coś odkryć, może otworzyć się na coś nowego. Dzięki temu, że mamy dużo warsztatów, różnych punktów programowych, które są związane z kulturą, z muzyką, ze sztuką, z filmem. Dzięki temu można rozwijać się w tym kierunku, ale też oczywiście nawiązywać relacje, bo mamy dużo grup wolontariackich, w których tworzą się niesamowite ekipy, zgrane paczki i tutaj możemy nawiązywać relacje, które są również pozafestiwalowe. Festiwal jest interdyscyplinarny, dotykamy właśnie muzyki, filmu, sztuki, ale też ciekawych spotkań z podróżnikami, z osobami z pogranicza literatury, filmu, czy nowych mediów.
0: Z tego, co ja pamiętam, odbywają się takie spotkania pod platanem, prawda?
1: Zgadza się, też można się tam dołączyć do rozmów, które odbywają się pod platanem.
0: I pamiętam też, że festiwal, bo ja miałam okazję być, jest bardzo otwarty dla rodzin, jest też takie specjalne pole namiotowe. Może zaznaczmy, że to jest festiwal, gdzie przyjeżdża się pod namiot i śpi się pod namiotem.
1: Dokładnie, to jest zdecydowanie biwakowanie, tak to sobie nazywamy. I jak najbardziej rodziny mogą przyjeżdżać na festiwal. Zapraszamy młodych ludzi, rodziny, osoby starsze. Tutaj akurat nie mamy jakiegoś ograniczenia, ponieważ też slotowicze, którzy przyjeżdżają od lat, oni już tworzą rodziny swoje, własne i przyjeżdżają po prostu w powiększonym gronie. Natomiast przede wszystkim jest to festiwal bez przemocy i bez używek, dlatego jest to miejsce takie przyjazne, bezpieczne, przyjazne, komfortowe. Ja osobiście, jak jestem właśnie na festiwalu, czuję się zawsze tak komfortowo dzięki temu. No i tak naprawdę nocne wydarzenia, które też się odbywają, tam też czasem pojawiają się jakieś dzieci biegające, więc no myślę, że to właśnie świadczy o tym, że jest to miejsce dobre.
0: Może powiedzmy jeszcze, gdzie dokładnie będzie odbywać się festiwal, bo to miejsce samo w sobie jest niezwykłe.
1: Tak, to jest opactwo klasztor w Lubiążu, który jest obiektem niesamowitym, przepięknym i my no tak naprawdę jesteśmy tam gośćmi co roku, zabierając ze sobą wolontariuszy, uczestników i tworząc, aranżując te przestrzenie, które mamy do dyspozycji, możemy pokazać nie dość, że obiekt, to jeszcze właśnie te wszystkie punkty programowe festiwalu.
0: Czy dobrze pamiętam, że odbywają się takie koncerty uwielbieniowe, czy...
1: Jak najbardziej. Codziennie rano, jeśli ktoś przebudzi się i jeszcze nie zjadł śniadania, to może iść obudzić się muzyką w ramach koncertu uwielbienia w Art Katedrze z rana, wspólnie śpiewając, no i wielbiąc.
0: Pięknie. Może jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie znaleźć informacje, jak kupić bilety, jak dotrzeć?
1: Jasne. Na naszej stronie Slot Art Festival zapraszamy do tego, żeby kupować karnety na festiwal. Oczywiście też na naszych social mediach można złapać linka do biletów na Instagramie, na Facebooku, na grupach festiwalowych, więc tam jak najbardziej. Również co roku na bramie, oczywiście. Jeśli ktoś się spóźnił z biletem i nie kupił go wcześniej, to jak przyjedzie,
0: może spontanicznie dołączyć
1: do wydarzenia.
0: I ja powiem też ze swojego doświadczenia, że kilka razy udało mi się uczestniczyć, znaczy po prostu przyjechać na slota, raz też śpiąc pod namiotem, raz po prostu właśnie tak wpadając i zawsze to był bardzo bogaty czas, mnóstwo ciekawych warsztatów, naprawdę każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są i warsztaty muzyczne, i jakieś plastyczne, i w ogóle jakieś...
1: I sportowe,
0: i jakieś odkrywcze spotkania. Pamiętam jakiś taki warsztat taneczny, gdzie po prostu biegałyśmy z koleżankami po całym terenie. No niesamowite, niesamowite przeżycie. Jeszcze trzeba powiedzieć o tej scenie teatralnej w Stodole.
1: Tam tak, się dużo scena teatralna i scena impro, która jest też wieczorną atrakcją, zdecydowanie. Scena imersyjna w tym roku, która będzie w Art Katedrze, ponieważ w tym roku oprócz sceny doświadczalnej mamy też scenę imersyjną, która w Art Katedrze będzie nas cieszyć nie tylko muzyką, ale też wizualnymi aspektami, które będą tam się odbywać. I to jest przepiękne miejsce w ogóle na taki punkt programowy, więc 100% zgadzam się.
0: Także, drodzy słuchacze, nie trzeba jechać nigdzie daleko, żeby naprawdę doświadczyć niemalże wszystkiego. Lubiąż to jest niezwykła miejscowość z przepięknym opactwem, klasztorem. Tak. No i z festiwalem, który co roku już od ilu lat?
1: No ponad 30. No i też ta natura, też myślę, że warto zaznaczyć, wokół klasztoru jest przepiękna. Jest Odra, są lasy, można też znaleźć jakieś ukojenie, wyciszenie. Także 8-12 lipca zapraszamy.
0: Zapraszamy gorąco. Bardzo ci dziękuję, Martyno.
1: Dziękuję bardzo.

ja przypominam, że dzisiaj rozdajemy bilety do Multikina 7148. Zaczynamy od słowa rodzina i dwa bilety trafiają w ręce słuchacza, który opisze nam właśnie, jak zamierza spędzać Dzień Dziecka albo jakieś takie wspomnienie z Dnia Dziecka, bo też Multikino przygotowało całkiem ciekawą ofertę związaną z tym świętem.

0: Minister Obrony Narodowej uspokaja w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Senat rozpatrzy wniosek prezydenta o referendum. Związkowcy przed protestem w stolicy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zmniejszenie brygad USA nie dotyczy Polski, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj rozmawiał on telefonicznie z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych Pete'em Hegsethem, a dziś w cztery oczy w Warszawie z Christopherem Mahonym, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Sztabów Amerykańskich Wojsk. Tak wicepremier mówi o najnowszych ustaleniach po tych rozmowach.
1: Efekty tych rozmów, również spotkań ministra Zalewskiego, ministra Tomczyka w Stanach Zjednoczonych. Wczorajsza rozmowa generała Kukuły z generałem Grynkiewiczem, głównodowodzącym siłami amerykańskimi i siłami sojuszniczymi w Europie, przynosi określone efekty. Po pierwsze, wydany komunikat, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, ani Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa Polski. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy.
0: Trwa proces reorganizacji Wojska Stanów Zjednoczonych w Europie, ale nie będziemy na tym stratni, przekonuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Postulat prezydenta wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie referendum w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
3: Widzę torbę z buzelami. Będzie głośno?
4: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
5: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
0: Protestować w stolicy mają m.in. rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Papież Leon XIV pozdrowił wiernych zgromadzonych w Castel Gandolfo po wyjściu papieża z Villa Barberini. Powitały go licznie zebrane osoby. Papież Leon XIV zgodnie ze zwyczajem wtorek spędził w Castel Gandolfo, który jest dla niego dniem odpoczynku i pracy w tym miejscu.
6: Cztery minuty po godzinie 11:00 za oknami we Wrocławiu, tutaj na Ostrowie u nas słonecznie, pięknie i w całym mieście myślę podobnie, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie będzie na wrocławskich termometrach, teraz jest 18 i słoneczko za oknami, wiatr nieznaczny, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a jakość powietrza dobra. W pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, z tym, że trochę chmur, trochę deszczu na południu regionu.
7: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Przy mikrofonie Judyta Exner, jestem jeszcze z Wami przez godzinę, a tę godzinę muzycznie rozpoczynamy razem z zespołem La Femme i utworem Où va le monde, dokąd zmierza świat.

21 minut po godzinie 11. Przy mikrofonie Judyta Exner. Tylko pozdrawiam naszą słuchaczkę Małgorzatę Bugajską, która dzisiaj wygrała bilety do multikina, a ona najbardziej lubi spędzać Dzień Dziecka wybierając się na lody.

0: 26 minut po godzinie 11 przychodzę z taką wiadomością dotyczącą tramwaju, a to nie byle jaki tramwaj, tylko 40 i ostatni tramwaj PESA 146N dołączy do floty MPK. Zaprezentowano go w zajezdni Borek jako zwieńczenie projektu współfinansowanego z funduszy europejskich i KPO. Łącznie po ulicach Wrocławia kursuje już 67 nowych tramwajów zakupionych w ostatnich latach. Fundusze na zakup tramwajów pochodziły m.in. z programu Polski Ład. Mówimy o kulminacji procesu, dzięki któremu 67 nowych tramwajów wyjechało na ulicę Wrocławia, podkreśla Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Polityk zwraca też uwagę, że to zasługa dobrej współpracy między MPK Wrocław, PESĄ, a także przedstawicielami Komisji Europejskiej.
1: 40 PESA w ramach jednego z unijnych kontraktów, ale łącznie mówimy o kulminacji procesu, dzięki któremu 67 nowych tramwajów wyjechało na ulicę Wrocławia, sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli 396 milionów złotych dla miasta Wrocław dzisiaj już pracuje na ulicach. No, ja szczególnie cieszę się z tego, że każda złotówka, każdy grosz z 396 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, z KPO i z Funduszy Europejskich zostaje w Polsce. Bo producentami taboru, producentami sprzętu są firma PESA, firma Modern Trans, czyli mówimy o producentach z Bydgoszczy i z Poznania, którzy wyprodukowali sprzęt, który będzie woził pasażerów we Wrocławiu. To jest esencja tego, jak chcemy inwestować środki publiczne, inwestować je w polskie firmy, które mają potencjał, by zwiększać skalę działalności, dostarczać najwyższej jakości produkty, tak jak bydgoska PESA dla mieszkańców polskich miast.
0: Od dłuższego czasu MPK Wrocław sukcesywnie zwiększa swoją flotę i unowocześnia tabor. Witold Woźny, prezes spółki, zwraca uwagę na skalę realizowanych inwestycji.
2: My cieszymy się bardzo jako MPK Wrocław, że o te środki potrafimy ubiegać się skutecznie. W ostatnich 3 latach na zakupy inwestycyjne związane z taborem, tak tramwajowym, jak i autobusowym, spółka MPK Wrocław pozyskała rekordowe 600 milionów złotych. Jest to ewenement tak w skali kraju, ale też w historii MPK Wrocław. Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami ogromne wyzwanie dostaw kolejnych tramwajów, kolejnych autobusów i wierzymy, że będzie to możliwe również przy udziału środków zewnętrznych.
0: Przedstawiciele producenta przekonują, że nowe pojazdy zostały dostosowane do specyfiki Wrocławia. Nowy tramwaj już można zauważyć na wrocławskich torowiskach, jednak mieszkańcy będą mogli zobaczyć z bliska podczas dnia otwartego zajezdni Borek już 23 maja.

38 minut po godzinie 11, a to dobry moment, żeby zapowiedzieć intencje, które na naszej antenie już o godzinie 11.45. To jest taki czas wspólnej modlitwy. Można do nas dzwonić, wybierając numer 71 322 2022, lub swoje SMS-y kierować do nas, swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 71 48, wiadomość poprzedzając słowem intencje.

Hehehehe.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić wybierając numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo, wybierając numer 71 48 i poprzedzając wiadomość słowem intencje.

0: jestem zgodny przemawia całej mojej rodziny, Dariusz, wszystkich znajomych. To wszystko, dziękuję bardzo.
1: My również bardzo dziękujemy, przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Napłynęła do nas pierwsza intencja SMS-owo za potrzebujących wsparcia modlitewnego, oddalających się od Boga, za tych, którzy zapomnieli o Bogu, wstydzą się powrotu.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, za Halinę, Andrzeja, Adama i Bogusława oraz o bezpieczną drogę i powrót do domu dla Bartka i dla Martyny. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy naszą słuchaczkę i przyłączamy się tym samym do wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Proszę Cię w intencji Jakuba, Marty, o błogosławieństwo dla nas, dla nich, o dary Ducha Świętego. Również w intencji mojego męża Marka, mojej mamy, mojego brata, wszystkich bliskich mojemu sercu. Proszę również w intencji wszystkich tych, którzy prosili mnie o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. W intencji również polecam wszystkich tych, którzy się w swoim życiu gdzieś pogubili, bądź dla nich, Mateczko, światłem. Oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, masz tak powrótnie im dogarnieć, ale proszę Jezu, Ty się z tym zajmij. Również chcę prosić w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się oczywiście do wszystkich tych intencji i bardzo dziękujemy za to, że dzwonią do nas nasi stali słuchacze i przyłączają się do modlitwy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam się pomodlić w intencjach wiadomo Panu Bogu. Szczęść Boże. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy. My również przyłączamy się do tych intencji.

Napłynęło do nas kilka SMS-ów z intencjami. Pierwszy z nich: proszę o wiele łask Bożych oraz wsparcie Maryi w dzisiejszych trudach dla Magdy i Mateusza.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja proszę o wspólną modlitwę w intencji zdrowia dla mojej rodziny. W intencji, żebym miał siły zwalczania moich rakowych chorób. W intencji o niebo dla moich rodziców i całej mojej zmarłych, wszystkich zmarłych z rodziny. A dla Radia Rodzina, szczęść Boże, niech się darzy wam.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do wszystkich intencji i pozdrawiamy gorąco naszego słuchacza. I tak dobiegły do końca intencje na antenie Radia Rodzina. Zapraszam, by pozostać z nami we wspólnej modlitwie już teraz na naszej antenie Królowa Nieba Weseli.

0: Pentagon o ograniczeniach zespołów bojowych w Europie. Premier zapowiada nowe miejsca żłobkowe. Drożej na stacjach paliw. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
1: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
2: Część sprzętu podobno już przyleciała
1: Dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu. I podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
0: Mówił generał Mirosław Różański, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Drożej na stacjach paliw. Decyzją ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6,52 zł. Benzyny 98 7,07 zł, a oleju napędowego 7 zł. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. Kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Będzie więcej miejsc żłobkowych. Takie deklaracje złożył wczoraj premier Donald Tusk, który mówił o priorytetach Rady Ministrów. Jednym z nich jest zwiększenie dostępności i jakości opieki żłobkowej.
4: Kiedy obejmowaliśmy władzę, kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność od naszych poprzedników, czyli w grudniu 2023 roku, miejsc w żłobkach było 226 435. W kwietniu 2026 roku mieliśmy o 45 tysięcy miejsc w żłobkach więcej, czyli prawie 272 tysiące miejsc w żłobkach. I na tym oczywiście nie kończymy.
0: Do końca tego roku ma przybyć 100 tysięcy miejsc w żłobkach. Oznacza to dostęp do nich dla blisko 80% dzieci żłobkowych.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. Michał Waszkiewicz na ten temat.
5: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz po 22 latach przerwy Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
0: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
6: Dziewięć minut po godzinie 12, środa, 20 dzień maja, z momentu, w którym mówiliśmy, ale zimno w tym maju, możemy śmiało przejść do, ojej, jak gorąco. 22 stopnie, a będą 23. Delikatne chmury suną sobie leniwie po niebie, wiatr do 9 km na godzinę praktycznie nieodczuwalnie. Jutro podobnie 22 stopnie, ale mogą przytrafić się drobne przelotne opady deszczu.
7: Reklama. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
7: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

Męskie granie to się nazywa. 26 minut po godzinie 12, no i się zaczyna. Znaczy, to nie wszyscy już odczuwają to, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czyli Mundial za 3 tygodnie powiedzmy już się rozpocznie, ale w Brazylii to istne szaleństwo, bo tam bodajże wczoraj albo przedwczoraj podali skład. No i pojawił się uwielbiany absolutnie przez kibiców Neymar. No i na filmikach widziałem, dzieci płaczą. Słuchajcie, wyją tam po prostu, łzy im lecą, jak zobaczyli tego Neymara. Dorosły jeden wziął taki wielki, chyba z 65 cali telewizor, rzucił tym o podłogę, jakoś rozwalił. Z radości oczywiście. W sztabie Neymara tam też korki od szampana strzelały, on się sam popłakał. No po prostu na ulicach absolutne szaleństwo. My mniej szalejemy jakby, bo nasza drużyna zupełnie tam się nie pojawi, ale sobie trzeba jakiś zespół moim zdaniem wytypować i jemu kibicować. Ja od wielu lat Brazylii i od razu powiem, bo jak już jestem przy tej Brazylii, że no, na razie chyba wyjdą z grupy C, bo rywalami jest Maroko, Haiti i Szkocja. Także trzymam kciuki, żeby dali radę. No i dzień dobry.

To oczywiście Bono. Przyśpiewałem tu pięknie 39 minut po godzinie 12, a teraz mnie troszkę poniosło, no ale już trudno, ustawiłem to, za chwilkę zagramy dosyć ostro, to dlatego, że Metallica w Polsce zagrała swój koncert, a Gazeta Wrocławska publikuje zdjęcie z 87 roku, kiedy Metallica była po raz pierwszy w naszym kraju i pewna grupa młodych ludzi, już wtedy też fanów Metallica z Wałbrzycha, Legnicy i Łodzi, siedzieli sobie w katowickim hotelu i stwierdzili, że oni zaproszą Metallica do siebie, żeby przyszła do tego hotelu i z nimi imprezowała. I oni, wiecie co? I oni przyszli. Naprawdę. O północy w drzwiach pokazał się James Hetfield. No i świetnie się bawili. Są zdjęcia z tejże balangi już kultowej i słynnej. A w Gazecie Wrocławskiej możecie poznać też pozostałych bohaterów właśnie z Dolnego Śląska, którzy wpadli na ten szalony pomysł, ale który się genialnie, absolutnie udał. A mówię o tym też właśnie dlatego, że podobno koncert ten, który się odbył wczoraj, przedwczoraj, był absolutnie fantastyczny. 67-letni lider Metallica wciąż daje pięknie radę i wciąż z pełną pasją i zaangażowaniem śpiewa, więc pomyślałem sobie, że parę osób nie było i Metallica za często nie gramy, to teraz przyłożymy i łupniemy troszkę mocniej. Jak macie głośno rozkręcone gałki w swoich radioodbiornikach, to możecie przyciszyć, albo jak lubicie Metallica, to dajcie na full.

Normalnie hit za hitem u nas wcześniej Bono, później Metallica, teraz The Cure. Co tu się dzieje? 12 minut do godziny 13 w Radiu Rodzina. Jak dobrze wiecie, ja z polityką za dużo nie chcę mieć wspólnego, bo się denerwuję i przejmuję, ale jak coś śmiesznego się dzieje i kuriozalnego, to lubię wiedzieć. To wczoraj chyba news taki padł, ale dzisiaj sobie o tym przypomniałem, że pani Żukowska ma do Sejmu, okazało się, kilometr 700. Według kilometrówki jednak pokonywała 90 kilometrów dziennie. I pobierała oczywiście pieniądze z tego tytułu, przypomnijmy, niecałe 2 kilometry ma do siebie, a przy okazji nie ma również samochodu. To jest coś nie do pomyślenia, to znaczy jak gdyby mnie ktoś na czymś takim przyłapał, a po pierwsze chyba bym się ze wstydu spalił, po drugie oczywiście trzeba by było zrezygnować, no bo to jest jawne wyłudzanie pieniędzy, tak to chyba trzeba nazwać. Okropność, nie wyobrażam sobie, że ludzie, którzy mają wysokie stanowiska, rządzą, robią takie machlojki po prostu. No ale jak widać robią.

0: Szef MON o amerykańskim wojsku w Polsce. Papież z apelem o modlitwę do Polaków. W wiadomościach także coś dla tych, którzy lubią podróżować i smakować. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Tak swoje rozmowy z amerykańskimi politykami i wojskowymi relacjonuje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokaja, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce.
1: Jeszcze raz przypomnę postanowienie i decyzję wydaną przez prezydenta Trumpa. On wyraźnie powiedział w wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc dlatego ta odpowiedź tak ważna dla nas i oświadczenie Pentagonu, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. I teraz trwa proces planistyczny, w którym jesteśmy w kontakcie. Generał Grynkiewicz, dowództwo, ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie.
0: Pentagon potwierdził nocą decyzję o zmniejszeniu liczby wojsk amerykańskich w Europie, ale jak przekonuje minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska nie będzie na tym stratna.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV podczas audiencji generalnej zaapelował do Polaków o modlitwy o obudzenie ludzkich sumień. Na ten temat Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Papież na placu świętego Piotra, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Potem zaapelował:
4: In attesa della Pentecoste, chiediamo.
3: Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi.
4: Rinnovare il volto della terra.
3: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium.
0: W audiencji generalnej wzięli udział pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i warszawskiej, tarnowskiej, warszawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa jedzie na Ukrainę. To pokłosie akcji pomocowej zorganizowanej przez samorządy z regionu. Śląskie wysłało agregaty prądotwórcze, które pozwalały przetrwać naszym sąsiadom zimę.
5: Będę dziękował, że pamiętają o nas i ten polski element uwzględniają w tym. Nie wszędzie jest tak, jak gdzieś ktoś tam mówi, że ta złość między narodami jest trwała. Musimy budować mosty, musimy budować porozumienia.
0: Okazją do wyjazdu marszałka jest też 200-lecie Szkoły Wyższej w Trzemieńcu. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając im certyfikaty. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
6: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
7: Cztery minuty po godzinie 13 na termometrach maksimum, które mieliśmy dziś osiągnąć, czyli 22 stopnie. Bardzo dużo słońca, delikatne chmury i bardzo delikatny powiewy wiatru do 9 km na godzinę. To nam się podoba. Noce też ciepłe, choć nad ranem 8 stopni ma się pojawić. Jutrzejszy dzień dość podobny, 22 stopnie, chmurki, ale przelotne opady deszczu niewykluczone.
8: Reklama.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

0: 12 minut po godzinie 13, czas na audycję dziś w kościele, a dziś będziemy rozmawiali o 5. rocznicy śmierci księdza Stanisława Orzecha-Orzechowskiego, duszpasterstwo akademickie Wawrzyny i wychowankowie duszpasterza zaproszą na wydarzenie we Wrocławiu, a szczegóły już teraz u nas na naszej antenie, a rozmowy poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam.
1: Dziś w kościele.
2: W tym roku przypada 5. rocznica śmierci księdza Stanisława Orzechowskiego, Orzecha, legendarnego kapłana, duszpasterza, rekolekcjonisty i cenionego spowiednika. Powspominamy trochę jego życie, ale też powiemy, co przygotowano w ramach jubileuszu obchodów tej 5. rocznicy przejścia do domu ojca. Z nami jest Adriana Kwiatkowska, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Wiem, że uczestniczyłaś już w tym pierwszym wydarzeniu, które odbyło się w miniony weekend, mianowicie była to wyprawa do domu księdza Orzechowskiego w Morzęcinie.
3: Tak, to takie wyjątkowe, ponieważ wcześniejsze obchody, jak nazywają to Wawrzyny, przejścia Orzecha do domu ojca, odbywały się tylko i wyłącznie we Wrocławiu, a w tym roku ze względu na 5. rocznicę pomyśleliśmy, że warto zrobić coś więcej. Orzech był człowiekiem drogi, no więc pomyśleliśmy, że wyruszymy w drogę, modląc się i śpiewając, słuchając konferencji, w drogę do jego gospodarstwa, do miejsca, które było jego azylem, miejscem, w którym odpoczywał.
2: No, daleko od Wrocławia?
3: Mniej niż 30 kilometrów. Także przeszliśmy 25 na nogach.
2: I dzień zaczął się od Eucharystii.
3: Dzień zaczął się od Eucharystii w Wawrzynach przy ulicy Bujwida, w kaplicy duszpasterstwa akademickiego. No i to była taka wyprawa z jednej strony trochę sentymentalna, bo wspominaliśmy po drodze ci, którzy jeździli razem z Orzechem do Morzęcina, rekolekcje Ora i Labora, ale także wyprawy po to tylko, żeby pomagać w gospodarstwie, tak zwane słynne jesionówki, no ale też odbywały się tam kursy przedmałżeńskie, więc Morzęcin kiedyś tętnił życiem, no i o tym dużo rozmawialiśmy, też czerpiąc z tego inspirację do teraźniejszości. To byli w dużej mierze wychowankowie Orzecha, byli studenci, którzy chodzili do duszpasterstwa akademickiego, ale także byli z nami ojcowie klarytyni, którzy w ostatnich latach życia Orzecha razem z nim prowadzili duszpasterstwo akademickie Wawrzyny. No i była z nami młodzież, studenci z dzisiejszych Wawrzynów. Także wszyscy, którzy w jakiś sposób dotknęli Orzecha, dla których on był, jest osobą inspirującą i taką właśnie prowadzącą do nieba, no bo obchody tej 5. rocznicy mają taki tytuł, za Orzechem do nieba. To jest nasz cel.
2: Jakie były wrażenia tych, którzy pierwszy raz pojawili się w domu księdza Orzechowskiego w Morzęcinie, w jego gospodarstwie? Tam nadal są zwierzęta? Ktoś się tym zajmuje?
3: Morzęcin to nie jest dom rodzinny Orzecha, to jest gospodarstwo, które Stowarzyszenie Wawrzyny nabyło. W tej chwili jest tam tylko budynek domu, w którym kiedyś Orzech mieszkał. No jest oczywiście łąka, nie ma już zwierząt, nie ma się kto nimi opiekować. No jest to takie miejsce z potencjałem być może w przyszłości na taką przestrzeń właśnie jakiegoś duchowego odpoczynku, rekolekcji. Myślę, że to jeszcze są, trwają rozmowy, czym mógłby być Morzęcin dzisiaj. No a jakie wrażenia? No przede wszystkim dużo radości, dlatego że Pan Bóg dał nam dobrą pogodę, nie zmokliśmy w drodze, a zakończyliśmy wyprawę ogniskiem, śpiewem, pieczeniem kiełbasek i takim właśnie świętowaniem życia. To jest coś, co bardzo mnie osobiście, ale myślę też, że wielu ludziom kojarzy się z Orzechem. Orzech był miłośnikiem życia i tą miłością do życia, do Pana Boga zarażał nas. I to właśnie tego tam właśnie doświadczyliśmy, takiej radości z życia.
2: Przed nami jeszcze kolejne wydarzenia, rozłożone właściwie na cały maj. Będzie można przyjść, pomodlić się, obejrzeć również film, który powstał na kanwie życia, działalności i owoców duszpasterskiego działania księdza Orzechowskiego.
3: Tak, to film już znany, myślę, wielu osobom, ale ci, którzy jeszcze nie widzieli filmu Orzech, zawsze chciałem być z ludźmi, mają taką szansę. 27 maja w kinie Helios Nowe Horyzonty odbędzie się projekcja. Film pokazujący wielość zadań, wielość zaangażowań Orzecha, pokazający ludzi, którzy mu towarzyszyli i pokazujący też, jaki wpływ na naszą wiarę, nasze myślenie o Kościele miał Orzech. Warto to zobaczyć. No a później dołączyć do już takiego bardziej modlitewnego spotkania, bo 29 maja w piątek, wieczór modlitewny w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny, spotkamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, będzie okazja do spowiedzi i do modlitwy wstawienniczej, będzie też Eucharystia, będzie konferencja ojca Emiliana Gołąbka, Wiara bez lukru. No a później Agapa i dużo radości, więc taki sposób na piątkowy wieczór z Panem Bogiem w dobrym miejscu w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny. No a następnego dnia takie centralne już uroczystości, na które zazwyczaj zjeżdżają tak zwane złomy wawrzynowe z całego świata. Niektórzy się obrażają, jak słyszą słowo złom, ale uwaga, byłe wawrzyny się nie obrażają, one wiedzą, że są złomami, czyli ludźmi, którzy przeżyli duszpasterstwo, już są dojrzali i mogą się dzielić wszystkim, co mają najlepsze z innymi. O 12:00 msza święta dziękczynna. Za życie Orzecha będzie przewodniczył biskup Andrzej Siemieniewski, też zresztą jeden z byłych studentów chodzących do Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny. Później modlitwa przy grobie księdza Orzechowskiego, no i poczęstunek, spotkania, rozmowy, gry, coś dla dzieci, coś dla dorosłych. Jak zwykle nabożeństwo majowe, no i jak zwykle od lat koncert fantastycznego zespołu, który wyszedł z Wawrzynów, czyli 40 synów, 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, modlitwa uwielbienia razem z nimi. Także warto przyjść.
2: A czy ty chciałabyś się podzielić jakimś wspomnieniem, anegdotą, może słowami, które były dla ciebie drogowskazem prowadzącym przez życie?
3: Dla mnie Orzech, tak jak powiedziałam wcześniej, był człowiekiem, który bardzo wyraźnie wskazywał, że Pan Bóg kocha świat i kocha ludzi. I ja w duszpasterstwie Wawrzyny nauczyłam się właśnie tego, że jestem przez Boga kochana i to w bardzo konkretny sposób przez konkretnych ludzi i że z tej miłości rodzi się Kościół. I myślę, że dzięki Orzechowi nauczyłam się kochać Kościół i nauczyłam się też, że ta miłość wzywa mnie do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za swoje życie i za życie najbliższych mi ludzi, ale także właśnie za Kościół, do którego właśnie wezwał mnie Pan Jezus. Kiedy myślę o Orzechu, to myślę właśnie o takim życiu spełnionym, życiu oddanym do końca i życiu, które inspirowało do tego, by trwać w zachwycie nad tym, jak piękny świat stworzył Bóg i dał go nam i jak niesamowitym miejscem do życia, do wzrastania w miłości może być Kościół.

0: Cześć Boże, nazywam się siostra Rachela Wąsowicz, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i podczas mojego czasu studiowania kilka lat uczęszczałam do duszpasterstwa akademickiego Wawrzyny. Tam też się nawróciłam. To też jest taka wielka historia mojego życia. Pan Jezus prostował moje drogi też za pomocą orzecha, jego nauczania, też wspólnoty. Mogę powiedzieć, że taką pierwszą cechą, jaką mnie uderzyła u Wawrzynów, jak tam przyszłam i zobaczyłam multum młodych ludzi, bo to wtedy były tłumy. Ludzie byli wszędzie, w kaplicy, na korytarzu. Msze święte były bardzo liczne i po tych mszach świętach ludzie się spotykali w każdym wolnym miejscu. I to, co mnie uderzało wtedy, jako taką osobę świeżą, zupełnie nawracającą się, to była radość tych ludzi. Ja się zastanawiałam, skąd oni to mają. Co to takiego się tutaj wydarza, że ci ludzie są tak pełni entuzjazmu i radości, takiej świeżości. No i to było dla mnie zachwycające. Chciałam bardzo poznać tę tajemnicę. I najpierw przychodziłam do duszpasterstwa, bo bardzo potrzebowałam obecności Pana Jezusa i koncentrowałam się na Nim, na tym, na Jego dobroci, na Jego miłości. Jezus mnie bardzo pociągał, szczególnie w wizerunku właśnie Jezusa Miłosiernego, który jest w kaplicy Wawrzynowej. Ale później zaczęłam poznawać też ludzi, tak też bliżej. Zaczęłam uczęszczać na seminarium Odnowy Wiary. To seminarium porządkowało moje myślenie też właśnie o Panu Bogu, o wspólnocie, o Kościele. Rozpalało moją miłość do Pisma Świętego. No i tak jakoś zaczęłam się zakorzeniać też we wspólnocie. I myślę, że właśnie wspólnota ludzi wierzących pomogła mi jakby zbudować na nowo kręgosłup moralny. I oczywiście też nauczanie orzecha, które było bardzo ważne.
1: Było też radykalne. Mówiło konkretnie, co należy zrobić.
0: Tak, orzech nie miał kompromisów. Bardzo dużo mówił o czystości, o życiu w czystości, w czystości przedmałżeńskiej, o tym, że każdy jest wezwany do czystości i popierał to przykładami. To uratowało wiele osób przed różnymi błędami życiowymi.
1: Ale z drugiej strony do małżeństw kierował słowa: kochajcie się. Tak. Róbcie konkretne czyny do waszej żony, do waszego męża.
0: Tak, tak. Orzech mówił o miłości takiej czynnej, że miłość nie może być właśnie ideą jakimiś tylko pięknymi słowami, to musi być konkretna praca, postawa, czyny i nazywał to bardzo też konkretnie.
1: Miał charakter dosyć taki trudny, jakbyśmy mogli określić, no bo był jednocześnie troskliwy, kochający, ale potrafił być też surowy.
0: Tak, to prawda, ale myślę, że to nie przeszkadzało w tym, żeby ludzie powierzali mu swoje życie, chodzili do niego na rozmowy, do spowiedzi, szukali jego opinii na dany temat, czy po prostu wsparcia ojcowskiego. Myślę, że ta postawa uchroniła wiele osób od takich relacji bluszczowych, czyli takich, że ktoś się może zawiesić na drugim człowieku i po prostu jakby czerpać z niego soki. Orzech nie budował takich relacji i że to było wszystko takie zdrowe u niego. Ja mam też takie doświadczenie ze spowiedzi z księdzem Orzechowskim. Ciekawe jest to, ja nigdy się nie odważyłam do niego powiedzieć Orzechu, tak jak inni studenci mówili na ty, wprost. Orzechu, mówiłam do niego zawsze proszę księdza. Taką jedną, to była moja pierwsza spowiedź księdza Orzechowskiego. No to były początki też mojego nawracania i Orzech mnie słuchał, to było późno wieczorem. Był bardzo łagodny. Ja bym powiedziała, że Orzech właśnie w spowiedzi był takim dobrym pasterzem, takim słuchającym ojcem, mądrym kapłanem i nasłuchującym Ducha Świętego. Orzech się nie śpieszył z wypowiedziami, nie przerywał. Po tym, jak ja skończyła mówić, była taka długa chwila ciszy. Orzech miał zamknięte oczy, modlił się, myślał. Jakby nie powiedział mi nauki, tylko zadał kilka pytań. I to było dla mnie bardzo cenne, chociaż ja wtedy nie rozumiałam, dlaczego on mi właśnie takie pytania zadaje. Ja to zrozumiałam dopiero później, jak też moja wiara dojrzewała, jak ja też dojrzewałam jako właśnie jako człowiek, jako kobieta. I później zrozumiałam, po co on mi zadał takie pytania. No i teraz jestem mu bardzo za to wdzięczna, że widział, że człowiek ma swój rytm, nie, dojrzewania, że on niczego nie przyspieszał. Pewnie zauważył, że nie byłam gotowa, żeby przyjąć pewnie jakieś jego pouczenia, że może Jezus chce sami to powiedzieć za jakiś czas, więc za to jestem mu bardzo wdzięczna, że nie przyspieszał tego procesu. Chociaż potrafił bardzo ostro powiedzieć do studentów na kazaniach. No i myślę, że też widział, co kto potrzebuje.
1: We Wrocławiu funkcjonuje takie określenie jak orzechowy plon. Co się pod nim kryje?
0: Myślę, że to jest wspólnota osób, chociaż nie spotykająca się pewnie często, tylko na wydarzeniach związanych z właśnie, czy z pielgrzymką, czy z jakimiś wydarzeniami orzechowymi. Ale to są ludzie w jakimś takim charakterystycznym rysie, bardzo otwarci na życie, wrażliwi na piękno. Wiele osób działa w kościele, jest zaangażowanych. Myślę, że po prostu to są ludzie, którzy odnaleźli się w tej posłudze bycia uczniem i misjonarzem. I działają i lokalnie, i też może w diecezji. Wiele osób z Wawrzynów, z Łomy Wawrzynowe, plon wawrzynowy jest zaangażowany w dzieło też synodalne naszej archidiecezji.
1: I zachęcamy, zapraszając jednocześnie w najbliższą niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego, godzina 14:30 w katedrze wrocławskiej, uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego. Wtedy zostanie podpisany dokument końcowy.
0: Tak, zapraszamy serdecznie na wspólne świętowanie, na wspólną modlitwę, też czas dziękczynienia za tą drogę, która jest tak naprawdę początkiem też, myślę, dobrych zmian, rozeznawania dalszej drogi, którą chce nas prowadzić Duch Święty.
1: Siostro, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
2: Dziś w Kościele.

dust and all the things.

13 minut i będziemy mieli godzinę 14, tu Radio Rodzina. Karteczka na drzwiach pewnego dziekanatu. Nie wiadomo, który uniwersytet, ale ogłoszenie jest zacne. Otóż na tych drzwiach brzmi napis następującej treści. Studenci, którzy nie zdali sesji, są powieszeni na trzecim piętrze. A ja tylko przypominam, że kolejne juwenalia startują i to już dziś. Tym razem te płatne na Tarczyński Arena. Dziś wystąpi Guzior, Białas, Lemon Lor, czy Waluś, Kraksa, Kryzys, tak to dokładnie się nazywa. Natomiast jutro Happy Set, Kasia Linz, Pull the Wire, Chivas i Złośnice się pojawią. Także jeżeli zobaczycie bardzo dużą ilość studentów nagle w jednym miejscu, to nie zdziwcie się, oni nie idą się uczyć, oni idą na juwenalia.

0: W Warszawie spotkali się premierzy Polski i Węgier. Dziś wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk podziękował Peterowi Madziarowi za gotowość odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski i Węgier spotkali się dzisiaj w Warszawie. Rewitalizacja V4 to szerszy projekt, zaznaczył Tusk, dodając, że podzielają z Madziarem pogląd, iż nasz region powinien stać się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła trzykondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Na ławie oskarżonych jest 6 osób. Mateusz Kornas o szczegółach sprawy.
2: Na ostatniej piątkowej rozprawie odwoławczej sąd wysłuchał jeszcze głosów 4 kobiet, bliskich ofiar katastrofy, które mają status oskarżycieli posiłkowych. Oskarżeni nie stawili się na rozprawie. Przypomnijmy, sąd okręgowy w Bielsku-Białej w pierwszej instancji wymierzył najwyższą karę szefowi firmy wykonującej przewiert. Skazał go na 6 lat więzienia. 4 grudnia 2019 roku, gdy doszło do tragedii, kluczowy okazał się sposób położenia instalacji elektrycznej. Zgodnie z decyzją miał powstać wykop, zdecydowano się jednak na wykonanie przewiertu, który naruszył gazociąg. Zdaniem prokuratury. Osoby wykonujące przewiert miały z różnych źródeł wiedzę, że mają pracować na uzbrojonym, niebezpiecznym terenie z ułożonym pod ziemią gazociągiem. Mimo to zdecydowały się na przewiert zamiast wykonania wykopu.
0: Sąd okręgowy podkreślił, że wina 3 głównych oskarżonych zlecającego i wykonujących przewiert nie była, wbrew zdaniu prokuratury, umyślna. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
3: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
0: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych zgodę na wynajem musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
4: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska wpłynie na jakość opieki.
5: Cztery minuty po godzinie 14, środa, 20 dzień maja, miało być 22, a mamy 23 stopnie. No i dobrze, w sumie im cieplej, tym przyjemniej. 9 km na godzinę z taką prędkością wieje wiatry, delikatne chmury. W nocy temperatura spadnie do 8-10 stopni. Jutro bardzo podobnie, zresztą do końca tygodnia powyżej 20 stopni, małe chmury, sporo słońca, a apogeum ciepła w niedzielę. W sobotę 25, a w niedzielę 27.
6: Radio Rodzina.

0: Ależ na wysokie rejestry wskoczyła Céline Dion. 25 minut po godzinie 14. Teraz uważajcie i słuchajcie, bo ciekawostki, jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, się pojawiają. Przynajmniej już mamy informację o tym, że Sudecki Orient Express, Wałbrzych, Kłodzko się pojawi, ale także wiele nowych połączeń przed wakacjami. Dobra wiadomość, gdzie można dostać się pociągiem. Posłuchajmy w takim razie, czy Dolny Śląsk zwiedzać z okien pociągu przekonuje Wojciech Zdanowski. Jednym z takich właśnie połączeń jest Sudecki Orient Express.
1: Wiele atrakcji, wiele tych bogactw turystycznych, które mamy, no i przede wszystkim dzięki w ostatnich latach, dzięki rewitalizacji wielu linii kolejowych, dzięki rozbudowie siatki połączeń do wielu miejscowości możemy wygodnie dotrzeć pociągiem, zwiedzać, przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami i tymi atrakcjami, które w nich są zapewniane. No i w ostatnich latach dużo połączeń doszło. Tutaj mogę wymienić Świeradów Zdrój, mogę wymienić Karpacz, ale oprócz tych nowych linii to również, że tak powiem, łatwość dotarcia i podróżowania po innych połączeniach. Na przykład może stanowić linia kolejowa Kłodzko-Wałbrzych, która można powiedzieć, że jest taką atrakcją samą w sobie, przejechanie nią, przede wszystkim piękne wiadukty, tunele, linia kolejowa 286, no to taka można powiedzieć kolejowa autostrada zbudowana z końcem XIX wieku głównie przez obszar Gołysowich, ale to też świetne miejsce wyjścia na wiele wycieczek turystycznych w Gołysowie, w Góry Wałbrzyskie, Kamienne. Te tereny zarówno duże, że tak powiem, szlaki, które jak Wielka Sowa są oblegane przez turystów, jak i szlaki, które można powiedzieć są kompletnie puste. Na tą linię można się dostać dzięki połączeniu przez linię kolejową Świdnica-Jedlina-Zdrój. To przez 30 ponad lat nieczynne połączenie. Od 2 lat jest ta linia obsługiwana przez koleje dolnośląskie. Możliwość dojazdu do Jedliny, do uzdrowiska w Jedlinie, do Zagórza Śląskiego, wspaniałe Gołysowie, więc naprawdę jest wiele takich połączeń kolejowych, nie tylko w Sudetach.
0: No właśnie, kolejne z nich to chociażby także możliwość dojazdu do Doliny Baryczy, Sobótka, Świdnica, Wrocław i Dolina Baryczy właśnie.
1: Również wznowione możliwość dotarcia w masyw Ślęży. Kiedyś przez wiele lat nie można było pociągiem dojechać w ten oblegany przez osoby wypoczywające obszar. No dzisiaj naszymi pociągami kilkanaście połączeń w dobie wygodnie możemy dostać się do Sobótki. Ale to nie tylko te połączenia, bo również po północnej stronie naszego regionu możliwość dotarcia w obszar Doliny Baryczy, zwiedzania tego obszaru dzięki dostępności komunikacyjnej.
0: Mnie bardzo spodobały się 2 nowe przystanki, które się pojawią. Nazywa się Bielawa Jezioro, jeden z nich, i Bielawa Góry Sowie. Z tego przystanku Bielawa Jezioro to podobno można wysiąść i od razu iść się kąpać. No a Góry Sowie też brzmią obiecująco.
1: A dokładnie po 14 czerwca pociągi, dzięki zakończonym pracom przez Dolnośląską Służbę Długiej Kolei, pociągi będą mogły z Bielawy dojechać jeszcze dalej, jeszcze bliżej Gołysowi. Zostaną otwarte 2 nowe przystanki, Bielawa Jezioro i Bielawa Gołysowie, ale to nie koniec tych proturystycznych rewitalizacji na Dolnym Śląsku. W najbliższych latach ta linia ma zostać przedłużona aż do Sebnej Góry.
0: No nic, tylko jeździć. A ja przypomnę jeszcze o bardzo fajnym bileciku, 59 zł za bilet weekendowy. I jeździcie ile chcecie się razy przesiadacie. Od godziny 18 w piątek zaczyna obowiązywać do 6 rano w poniedziałek. Możecie sobie na jednym bilecie za 59 zł pojeździć w takie nowe miejsca również.

0: Barry White. Fun Loving Criminals. Oj, się kiedyś się działo dużo dobrego z ich muzyką. 21 minut i będziemy mieli godzinę 15. Teraz o muzyce, ale troszkę w innym wydaniu, bo porozmawiamy sobie o tym, co działo się 20 maja na przestrzeni lat właśnie w muzyce, czyli przed nami w Radiu Rodzina kalendarium muzyczne. Zapraszam serdecznie, nadstawcie ucha.
1: Maja 1946 roku na świat przyszła Sherlyn Sarkation, wokalistka znana jako Cher. Popularność zdobyła początkowo jako połowa duetu Son & Cher, później kontynuowała solową karierę. Grała też w filmach, za rolę w komedii romantycznej Wpływ Księżyca otrzymała Oscara w kategorii dla najlepszej aktorki.

1957 roku amerykański wokalista Andy Williams umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia singiel z piosenką Butterfly. Był to jedyny przebój numer jeden Williamsa na Wyspach Brytyjskich.

20 maja 1943 roku na świat przyszedł piosenkarz i aktor Albano. Należy do grona tych artystów, których piosenki śpiewają kolejne pokolenia. I choć nie każdy z nas lubi ten gatunek muzyczny, trudno nie zanucić hitu, który artysta wylansował z Rominą Power.

W 2012 roku, w wieku 62 lat, zmarł jeden z braci tria Bee Gees, Robin Gibb. Robin nagrywał także solowe płyty, m.in. krążek How Old Are You, z którego pochodzi przebój Julie.

20 maja 1944 roku urodził się wokalista Joe Cocker. Artysta dziś już legendarny, który zajmuje ważne miejsce w historii muzyki rockowej. Jego charakterystyczny, zachrypnięty głos jest rozpoznawany na całym świecie. Prezentowany utwór, który nagrał z Jennifer Warnes do filmu Oficer i Gentleman, to kolejny hit z jego repertuaru, a który

2007 roku w Los Angeles w wieku 85 lat zmarł kompozytor Ben Weissman, który był twórcą bądź współtwórcą piosenek m.in. dla Elvisa Presleya czy Barbra Streisand. Przyczyną śmierci kompozytora były komplikacje po przebytym zawale i zapaleniu płuc. When I first saw you, with your smile so tender.

20 maja 1955 roku w Bielsku Białej na świat przyszedł Zbigniew Preissner, jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej oraz teatralnej. Preissner nigdy nie chodził do szkoły muzycznej, studiował filozofię i historię. W 1977 roku rozpoczął współpracę z kabaretem Piwnica pod Baranami, gdzie pod wpływem Zygmunta Koniecznego zaczął pisać muzykę do piosenek.

0: ostatnio w grach.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef resortu obrony uspokaja. W stolicy trwa protest Solidarności. Dziś pierwszy z trzech finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Szef MON przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Związkowcy z całej Polski manifestują w Warszawie. W pochodzie niezadowolonych m.in. z unijnej polityki klimatycznej są rolnicy, górnicy, hutnicy czy przedstawiciele handlu, w tym ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówi Andrzej Karol, szef krajowej sekcji hutnicy.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład. Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
0: Protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ma szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesu i administracji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W Katowickim Instytucie Łukasiewicz AI, należącym do sieci badawczej Łukasiewicz, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne. Na czym ma polegać jego działalność, tłumaczy Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
4: Wyobraźmy to sobie jako miejsce, w którym naukowiec, inżynier pracujący w sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, może spotkać się z przedsiębiorcą, który ma konkretne potrzeby w tym obszarze. Te konkretne potrzeby dotyczą efektywności jego biznesu, optymalizacji biznesu, zastosowania konkretnych narzędzi sztucznej inteligencji dla zwiększenia efektywności, poprawy efektywności tej mojej firmy.
0: Naukowcy z Katowic już wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją. Pracują nad systemem tłumaczenia języka migowego, automatyzują szpitalną biurokrację, pomagają samorządom, a nawet klubom piłkarskim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na pierwsze z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
6: To tu dużo mówić, w końcu się doczekaliśmy takiej pięknej pogody, 23 stopnie na termometrach, mnóstwo słońca, bardzo delikatny wiatr, no i w końcu można powiedzieć, że maj wygląda jak prawdziwy maj, a nie jak jakiś początek jesieni czy zima. Jutro bardzo podobnie, 22 stopnie, troszkę chmur i możliwy delikatny opad deszczu, ale tylko możliwy.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.

0: W Radiu Rodzina czas na audycję Zmieniamy Dolny Śląska. W niej opowiemy m.in. o sprzęcie, który będzie pomagał i będzie wspierał lekarzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Wiadomo, w stawianiu diagnozy onkologicznej i rozpoczęciu leczenia liczy się czas. Zapraszam do posłuchania audycji, a rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii nie tylko czeka na nową siedzibę, ale już teraz dzięki funduszom europejskim wyposaża swoje obecne lokalizacje w nowy sprzęt, który przyczyni się i przyczynia się już teraz do szybszego i jeszcze dokładniejszego diagnozowania.
3: Paweł Zawadzki, jestem zastępcą dyrektora do spraw rozwoju Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. To jest pierwszy etap, 21,5 miliona złotych, przeznaczone na zakup skomplikowanej aparatury, która zdecydowanie poprawia diagnostykę pacjentów onkologicznych. Mam nadzieję, że skutecznie i sprawnie pozwoli zdiagnozować w wielu wypadkach zdrowych ludzi, ale w sytuacji, kiedy jest choroba też na wczesnym etapie, także będziemy gotowi zwalczyć tą chorobę.
4: Michał Maga, koordynator projektów sekcji projektów działu profilaktyki i strategii onkologicznej DCOPiH. Zakupione zostały, częściowo też jeszcze zostaną, bo projekt jest w trakcie realizacji do lipca tego roku. 16 sztuk aparatów USG, w tym aparaty specjalistyczne takie jak echokardiograf i USG z funkcją biopsji fuzyjnej prostaty. Też 8 sztuk endoskopów, czyli kolonoskopów i gastroskopów, w tym jeden pediatryczny, wideobronchoskopy ultrasonograficzne, 8 sztuk stołów operacyjnych, 2 wieże laparoskopowe i 1 endoskopowo-laparoskopowa oraz dodatkowe wyposażenie do wież endoskopowych właśnie i tomograf do brachyterapii. Sprzęty trafią lub już też trafiły na bloki operacyjne, zarówno w lokalizacjach przy Hirschfelda oraz przy ulicy Grabiszyńskiej. Potem sprzęty także trafią do nowego szpitala onkologicznego.
5: Niedawno rozpocząłem tutaj leczenie. Zrobiono mi biopsję i lekarze bardzo dokładnie zdiagnozowali, co mi się dzieje. Cały proces od momentu diagnozy do rozpoczęcia leczenia przebiegł bardzo sprawnie. Jestem zadowolona i dziękuję bardzo lekarzom i całemu personelowi za to, że się tak dobrze mną zajmują.
6: Emilia Filipczyk-Cisarz, jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego. Ponieważ wiemy, jak dynamicznie rozwija się onkologia, a jednocześnie wiemy również, jak wyglądają wskaźniki epidemiologiczne, jeśli chodzi o nowotwory, które niestety nie poprawiają się i nie będą się poprawiały, a z kolei wyniki wyleczalności też nie są na takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli. Dlatego cały czas dążymy do tego, żeby poprawić to, to możemy poprawić tylko przez naprawdę kompleksową i szybką diagnostykę nowotworów, co z kolei umożliwia szybkie wdrożenie właściwej terapii. Żeby ta kompleksowa i szybka diagnostyka była możliwa, musimy mieć coraz lepszą aparaturę medyczną, diagnostyczną, czyli bardziej nowoczesny, precyzyjny sprzęt, a również ilość tego sprzętu jest potrzebna, jak również ludzi, którzy będą to obsługiwali, żeby zapewnić szybką diagnostykę, bo wiemy, że w onkologii przede wszystkim liczy się czas. Czyli moment tego rozpoznania, do wdrożenia jest tym czasem, który bije jak zegar i który właśnie wymaga takiego, a innego postępowania. Stąd naprawdę centra, które powstają, czy też które są, powinny i dążą do tego, żeby cały czas udoskonalać te aparatury medyczne, żeby po prostu być w tym temacie jak najbardziej precyzyjnym, uczciwym w stosunku do pacjenta, zapewniając mu jednocześnie godne i prawidłowe leczenie.
7: Czekamy na tomograf i jest to tomograf, który będzie umieszczony w naszym zakładzie w nowej lokalizacji już przy ulicy Hipokratesa. Katarzyna Konat-Bąska, lekarz z Zakładu Brachyterapii. Umieszczenie tomografu komputerowego na sali zabiegowej Zakładu Brachyterapii pozwala nam lepiej jakościowo obrazować obszary, które napromieniamy i obszary, które chcemy, gdzie dawkę chcemy ograniczyć, co przekłada się na mniejszą ilość powikłań dla pacjentów i redukcję tej dawki w narządach krytycznych.
8: Dzień dobry, mam na imię Ania, Jestem pacjentką onkologiczną już prawie 4 lata. W czerwcu minęło dokładnie 4, od kiedy usłyszałam diagnozę niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami, czyli wiadomo, 4 stopień. Doktor Gołecki, który mi przekazał tę wiadomość, powiedział mi, że czeka mnie leczenie paliatywne. Wiadomo, że nie z intencją wyleczenia, ale długiego przedłużenia życia i chyba mu uwierzyłam, mam wrażenie, od razu. Przekazał to naprawdę w taki w miły sposób, jeśli można w ogóle to powiedzieć o takiej wiadomości, prawda? No naprawdę, doktor tak jakoś potrafił rozmawiać z człowiekiem, zawsze tak ze mną rozmawia zresztą, że ja go bardzo lubię i cenię. I potem miałam co miesiąc robione zawsze badania krwi i kontrolną wizytę i wtedy co miesiąc wydawane lekarstwa. Zawsze jakoś dzięki Bogu było prawie dobrze. Dziewczyny w laboratorium też są fajne. Nigdy nie krzyczą, nie poganiają pacjenta. Robią te ukłucia delikatnie. No nie mogę nigdy narzekać. I też w czasie badań, w czasie zabiegów, no ja nie mogę, ja chyba nie wiem, czy ja miałam szczęście, ale myślę, że tam tacy ludzie pracują, że są po prostu tacy empatyczni, mili, serdeczni.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
9: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Szef resortu obrony uspokaja. W stolicy trwa protest Solidarności. Dziś pierwszy z trzech finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Szef MON przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Związkowcy z całej Polski manifestują w Warszawie. W pochodzie niezadowolonych m.in. z unijnej polityki klimatycznej są rolnicy, górnicy, hutnicy czy przedstawiciele handlu, w tym ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówi Andrzej Karol, szef krajowej sekcji hutnicy.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład. Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
0: Protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ma szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesu i administracji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W katowickim Instytucie Łukasiewicz AI, należącym do sieci badawczej Łukasiewicz, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne. Na czym ma polegać jego działalność, tłumaczy Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
4: Wyobraźmy to sobie jako miejsce, w którym naukowiec, inżynier pracujący w sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, może spotkać się z przedsiębiorcą, który ma konkretne potrzeby w tym obszarze. Te konkretne potrzeby dotyczą efektywności jego biznesu, optymalizacji biznesu, zastosowania konkretnych narzędzi sztucznej inteligencji dla zwiększenia efektywności, poprawy efektywności tej mojej firmy.
0: Naukowcy z Katowic już wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją. Pracują nad systemem tłumaczenia języka migowego, automatyzują szpitalną biurokrację, pomagają samorządom, a nawet klubom piłkarskim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
6: Cztery minut po godzinie 16, 24 stopnie, nawet tyle na termometrach dziś możemy zobaczyć i fajnie, czekaliśmy długo na ciepło. 11 km na godzinę, delikatnie wiatr wieje, chmury, jak widać są od czasu do czasu, słońce się za nie chowa. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, jutro podobnie, 22 stopnie, troszkę więcej chmur, no i niestety możliwe opady delikatnego deszczu. Piątek, sobota i niedziela, przepiękne 25-27 stopni.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Na
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Troszkę będę sobie teraz wspominał czasy szkolne, 20 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina, to dlatego, że przeczytałem sobie przed chwilą taką dłuższą rozmowę o tym, jakie są różnice współczesne w szkole i kiedyś. No i tutaj 22-latek pewien stwierdził, że nie ma opcji, żeby ludzie pisali 10-stronicowe prace bez sztucznej inteligencji. I właśnie tu się zaśmiałem, bo przypomniała mi się taka historia, kiedy to mój kolega, zdolny, ale leniwy tak zwany, no z polskiego był szczególnie zdolny, ale leniwy. Książki są grube, trzeba to czytać, po co to komu, prawda, tak z takiego założenia wychodził. No ale czasami trzeba było pisać wypracowania, że był zagrożony i pewnego dnia powiedzieliśmy mu, co było zgodne z prawdą, że na dzisiaj trzeba było przynieść wypracowanie z jakiejś tam lektury, tam na ileś tam stron, czy coś tam, coś tam. No i słuchajcie, geniusz mówi, dobra, teraz jest geografia, później jest ten polski, to mi coś powiedzcie o tej książce. My tak, ha, ha, ha. No ale dobra, on mówi, nie, no fakty, jakie postacie, imiona, kto się w kim kochał, jak to się skończyło, co tam mądrego wy wiecie po jednym zdaniu. I tam od trzech kolegów zebrał takie informacje, spisał sobie je szybciutko, poszedł na 45 minut i na następną lekcję już na polski przyniósł takie właśnie 10-stronicowe wypracowanie, nawet nie czytając książki. No i oczywiście, że dostał 3,5, no.

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, Companeros, 34 minuty po godzinie 16. Dzisiaj w takim kalendarzu świąt nietypowych jest między innymi dzień płynów do mycia naczyń. No i oczywiście automatycznie włączył mi się nasz polski Ludwik. Z tym, że ja myślałem, że ten płyn to był jeden z wielu tego typu produktów, które pojawiły się w Polsce kiedyś tam dawno temu. Okazało się, że to był pierwszy w ogóle na rynku w połowie lat 60. płyn, dokładnie w 64. roku. A współtwórcami wynalazku, czyli tegoż Ludwika, był już tutaj, mówię, Hanna Meichert oraz Zbigniew Korda. To oni opracowali ten skład. I co ciekawe,

No i w tym momencie mówiący do was Maciej Stajniak żegna się z wami, ale niedługo już, jutro rano będę tutaj z powrotem. Czasami się zastanawiam, czy nie lepiej się tutaj na takiej wygodnej kanapce położyć, no, ale nie ma to jednak w swoim własnym łóżeczku. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do słuchania nas, kiedy tylko chcecie. Gramy dla was 24 godziny na dobę, a jak wam się podoba, a trzymam mocno kciuki, że tak, to powiedzcie o nas komuś, niech ta rodzina radiowa nam się rozrasta. Do usłyszenia.

0: Szef resortu obrony uspokaja. W stolicy trwa protest Solidarności. Dziś pierwszy z trzech finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Szef MON przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Związkowcy z całej Polski manifestują w Warszawie. W pochodzie niezadowolonych m.in. z unijnej polityki klimatycznej są rolnicy, górnicy, hutnicy czy przedstawiciele handlu, w tym ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówi Andrzej Karol, szef Krajowej Sekcji Hutnicy.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład. Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
0: Protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ma szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesu i administracji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W katowickim Instytucie Łukasiewicz AI, należącym do sieci badawczej Łukasiewicz, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne. Na czym ma polegać jego działalność, tłumaczy Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
4: Wyobraźmy to sobie jako miejsce, w którym naukowiec, inżynier pracujący w sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, może spotkać się z przedsiębiorcą, który ma konkretne potrzeby w tym obszarze. Te konkretne potrzeby dotyczą efektywności jego biznesu, optymalizacji biznesu, zastosowania konkretnych narzędzi sztucznej inteligencji dla zwiększenia efektywności, poprawy efektywności tej mojej firmy.
0: Naukowcy z Katowic już wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją. Pracują nad systemem tłumaczenia języka migowego, automatyzują szpitalną biurokrację, pomagają samorządom, a nawet klubom piłkarskim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
6: Nad naszymi głowami trochę więcej chmury, ale spokojnie dziś nie powinno padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to wciąż wysoko, 20 stopni. W nocy spadnie do 11. Jutrzejszy dzień dość podobny, 22 stopnie maksymalnie. Zobaczymy sporo słońca, ale będą też chmury i uwaga, przelotne opady deszczu na jutro są, no powiedzmy, zapowiadane.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Szef resortu obrony uspokaja. W stolicy trwa protest Solidarności. Dziś pierwszy z trzech finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
1: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Szef MON przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Związkowcy z całej Polski manifestują w Warszawie. W pochodzie niezadowolonych m.in. z unijnej polityki klimatycznej są rolnicy, górnicy, hutnicy czy przedstawiciele handlu, w tym ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówi Andrzej Karol, szef krajowej sekcji hutnicy.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny, zapisany w Konstytucji, wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład. Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
0: Protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ma szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesu i administracji w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. W katowickim Instytucie Łukasiewicz AI, należącym do sieci badawczej Łukasiewicz, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencyjne. Na czym ma polegać jego działalność, tłumaczy Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
4: Wyobraźmy to sobie jako miejsce, w którym naukowiec, inżynier pracujący w sieci badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się obszarem sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, może spotkać się z przedsiębiorcą, który ma konkretne potrzeby w tym obszarze. Te konkretne potrzeby dotyczą efektywności jego biznesu, optymalizacji biznesu, zastosowania konkretnych narzędzi sztucznej inteligencji dla zwiększenia efektywności, poprawy efektywności tej mojej firmy.
0: Naukowcy z Katowic już wdrażają projekty związane ze sztuczną inteligencją, pracują nad systemem tłumaczenia języka migowego, automatyzują szpitalną biurokrację, pomagają samorządom, a nawet klubom piłkarskim.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
6: Na zegarach godzina 19, na termometrach 19 stopni w tej chwili. No przed nami dość ciepło, 11 stopni, do takiej temperatury jutro rano możemy się spodziewać, a w ciągu dnia jutro stopni 22, troszkę więcej chmur niż dziś, no i niestety synoptycy zapowiadają nam przelotne opady deszczu.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: 20:10 się wybiła, a to oznacza kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Przy mikrofonie Ilona Baran, a w studiu Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Porozmawiamy sobie o szczęściu. Czym właściwie jest? Dlaczego tak wielu z nas wciąż go szuka? Czy to chwilowe emocje, czy może coś głębszego i bardziej trwałego? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jak być szczęśliwym, więc zostańcie Państwo z nami. Na początek, czym właściwie jest to szczęście z perspektywy psychologii?
2: No de facto psychologia zaczęła zajmować się szczęściem dopiero w połowie XX wieku. Wcześniej to był temat, którym zajmowali się filozofowie, głównie Arystoteles. On też się zastanawiał, czym jest w ogóle szczęście i czy to jest takie właśnie doświadczenie chwilowe, czy to jest coś związanego bardziej z jakimś działaniem i rozumem. Psychologia, jak już wzięła na warsztat szczęście, to zaczęło się zastanawiać też trochę nad tym w ogóle, jak to opisać i też, czy można w ogóle zbadać jakoś szczęście, czy empirycznie można też je opisać. My też taki cały nurt psychologii nazywa się psychologią pozytywną, która chyba najbardziej zajmuje się właśnie szczęściem, poczuciem szczęścia. Dzielimy sobie to szczęście, czy tak rozumiemy je przede wszystkim w dwóch kategoriach. Jedna jako takie chwilowe szczęście, czyli jakaś tam przyjemność, a drugie to jest szczęście w szerszej perspektywie czasu. Jest też dużo takich konstruktów wokół szczęścia, którymi się będziemy też spotykać, mówiąc o szczęściu. Mam na myśli jakąś taką ogólną satysfakcję z życia, ale też jakiś optymizm, podejście takie optymistyczne do życia. Na pewno na szczęście i poczucie szczęścia w psychologii wiemy o tym, że wpływa samoocena i przekonania. Jakiś tam wpływ, możemy się zastanowić, jaki mają pieniądze i dobrostan, ale też spełnienie się, czyli realizacja jakichś własnych dążeń, marzeń, niekoniecznie takich zaplanowanych, czasami coś niezaplanowanego, co uda nam się wykonać, też przynosi dużo szczęścia.
1: A szczęście to jest taki stan chwilowy, czy raczej trwałe poczucie dobrostanu?
2: Tutaj psycholodzy też się nad tym zastanawiali i można powiedzieć, że to, co mówi nam intuicja i to, co też podpowiada jakaś taka mądrość życiowa, no to odpowiedź będzie, że to jest raczej taki dłuższe, trwałe to poczucie. No i tak sobie myślę, że też no różne są podejścia psychologii. Czasami to jest tak, że te drobne przyjemności, one się składają na całość, czyli możemy powiedzieć, że ten dobrostan składa się z mniejszych przyjemności, ale też wiemy, że możemy popaść w jakieś takie pułapki, czyli zaraz sobie też możemy to rozłożyć na czynniki pierwsze bardziej, ale że czasami te krótkie chwile przyjemności, nawet związane z pieniędzmi na przykład, czy z jakimiś doznaniami, one wcale nie przynoszą takiego trwałego szczęścia. Tutaj też będziemy trochę mówić o naszej fizjologii, naszego organizmu, między innymi o dopaminie, ale też o funkcjonowaniu naszego ciała, kiedy lepiej funkcjonuje, a kiedy gorzej. No i jeżeli powiemy sobie o wysokim poziomie dopaminy, no to nie jest to gwarancja długotrwała na zdrowie, natomiast no, poczucie szczęścia już koreluje z lepszym poziomem zdrowia. Przede wszystkim to, co odróżniamy, to chyba taki hedonizm, czyli dążenie do tej chwilowej przyjemności, podążanie za tą chwilową przyjemnością, co jest destrukcyjne dla naszego mózgu i w ogóle dla naszego życia. A druga rzecz, no to właśnie to głębsze szczęście, które się wiąże z takim też naszym zaangażowaniem w relacje i w dawaniu naszemu życiu jakiegoś głębszego sensu.
1: Jak duży wpływ na nasze szczęście mają geny, a jak środowisko?
2: To jest też ciekawy temat i tutaj myślę o takich różnych badaniach nad tymi genetycznymi determinantami, bo tak byśmy spojrzeli na w ogóle koncepcję szczęścia psychologii, to ona jest bardzo taka logiczna i można powiedzieć, że każdy człowiek powie to samo, co z tego wynika, z tej koncepcji. Natomiast w pewnym momencie psycholodzy sobie tak pomyśleli, no, że warto to właśnie też zbadać, czy tak jest. I to pytanie też się pojawiło. Było takie badanie, które jeden z psychologów przeprowadził na grupie chyba 4000 bliźniąt. Tam można powiedzieć, że 50% takich zmiennych, no oczywiście zostały jakoś dobrze opisane, to chodziło o dobre samopoczucie, satysfakcję z życia. Tam 50% właśnie tego zależało od tak zwanego, nazwijmy to, programu genetycznego jednostki, czy tego zestawu genów, które mamy. A resztą to właśnie były te czynniki, z innymi jakieś takie społeczne, ale to już jest bardzo dużo, więc to by tam wskazywało na to, że geny bardzo dużym stopniu decydują o posiadaniu jakiegoś takiego, możemy to też nazwać roboczo radosnego usposobienia, ale tam też będzie jakaś tam odporność na stres, tak zwana odporność psychiczna, też niektórzy tak to nazywają. To by nam wskazywało, że jakbyśmy chcieli być bardziej szczęśliwi, no to jesteśmy w takiej połowicznej pułapce, także też kolejne pytanie psychologów, badaczy, czy w związku z tym, że geny mają taki duży wpływ na poczucie szczęścia, czy możemy się starać być bardziej szczęśliwi, to trochę tak jakbyśmy się chcieli starać być, nie wiem, bardziej wyżsi albo bardziej zmienić kolor włosów, chociaż kolor włosów da się jakoś tam jeszcze zmienić, ale okazuje się, że da się, czyli te 50% to nie jest całość, więc taki jakiś konsensus naukowy tam został znaleziony.
1: A można nauczyć się być szczęśliwym?
2: Właśnie, to jest taka, myślę, kontynuacja też tych badań. Okazuje się, że w pewnym sensie można nauczyć się pozytywnego podejścia do życia, da się to robić jakąś taką pracą z nawykami, ale też jest kilka takich sposobów, myślę, sprawdzonych. Mówimy tutaj o tym, że dużo szczęścia daje nam takie poczucie wdzięczności i takie świadome skupianie się nie na tym, bądźmy realistami, nie na tych 70% negatywnych rzeczy w naszym życiu, tylko na tych 30%. I to da się wypracować. Właśnie psychologia pozytywna, zresztą nie tylko, ale psychologia pozytywna no, dąży do tego, tak? Jak to zrobić, żeby ludzie wprowadzali te pozytywne myślenie. No i też ludzie według badań, tak, którzy otwarcie w ogóle mówią o wdzięczności, o takich emocjach też pozytywnych, nawet cieszą się lepszym zdrowiem i też są tacy bardziej ukierunkowani na cele i lepiej, łatwiej osiągają. Są też bardziej ukierunkowani na pomoc wobec innych. W ogóle mają lepsze samopoczucie każdego dnia, więc opłaca się tak pracować nad tym poczuciem szczęścia.
1: Dlaczego niektórzy ludzie wydają się bardziej szczęśliwsi od innych?
2: No właśnie, może odziedziczyli to w genach, może też taki był wpływ rodziny czy środowiska, ale też może własną pracą, a może wszystko naraz wyrobili sobie takie nawyki. To są ci ludzie właśnie szczęśliwsi. Jak są ci realistami, też każdy ma inną historię życia. Są osoby, które doświadczały jakiegoś takiego czasu, mają w sobie dużo zasobów i szczęśliwe dzieciństwa. Są też takie osoby, które przeżyły różne traumy i trudne sytuacje. Pozytyw tego wszystkiego jest taki, że dla tych drugich osób też jest szansa. To nie jest tak, że jakieś wydarzenie życiowe przekreśla nam takie radosne przeżywanie naszego życia.
1: Mówimy o pewnych filarach, które budują nasze szczęście. Mówiliśmy o genach, o środowisku, a jaką rolę w szczęściu odgrywają relacje z innymi ludźmi?
2: To jest wniosek z wielu badań psychologicznych, między innymi Seligman o tym pisał też. Nie ma szczęścia bez innych ludzi, bez przyjaciół, rodziny i bez w ogóle zaangażowania, powiedzmy, społecznego. Też można zauważyć, że wśród takich ludzi, którzy określają siebie jako szczęśliwszych, najczęściej spotkamy takie osoby, które widać, że są towarzyskie albo takie, które żyją w udanych związkach, tak, którzy deklarują. Także jest to nieodłączny element szczęścia. No też daleko nie musimy szukać, jakbyśmy spojrzeli do dzisiejszych czytań, które proponują Kościół, to tam też znajdziemy takie zdanie, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I to też właśnie świadczy o tym, że szczęście pełne możemy przeżywać, będąc w relacjach. To jest taka mądrość, o której wiemy, ale często zapominamy, dlatego myślę, że warto na każdym kroku wracać do tego i przypominać sobie, że te relacje z innymi, no, mają dużo plusów, między innymi to, że dłużej żyjemy. Nawet takie trudniejsze relacje, jeżeli dążymy w nich do jakiejś zgody, pojednania, to one też no, nie będą nam tego zdrowia psuły, tylko będą powodowały lepszy dobrostan.
1: A media społecznościowe pomagają, czy raczej przeszkadzają w byciu szczęśliwym w dzisiejszych czasach?
2: No niestety szkodzą, tak? To taka najprostsza odpowiedź. Szkodzą, bo dają nam jakieś nierealistyczne punkty odniesienia, no to też bardzo intuicyjne. Też wszyscy o tym wiemy i wszyscy dalej korzystamy z tych mediów, ale wiele badań pokazuje, że szkodzą, natomiast sam internet, można powiedzieć, korzystanie z internetu może prowadzić do zwiększonej satysfakcji z życia i polepszenia jakości życia. Natomiast no, gdybyśmy chcieli być tacy szczerzy wobec wyników badań, no to jednoznacznie no, więcej jest tych minusów, jeśli chodzi o poczucie szczęścia, więc to by znaczyło, że warto zrezygnować z tych mediów społecznościowych. Natomiast jest tam taki jeden element, który może jednak być taką nadzieją dla osób, które jakieś już teraz czują wyrzuty sumienia, że media społecznościowe, jeżeli korzystamy w nich w jakiś taki no, zrównoważony sposób, mogą nam poprawić relacje z innymi osobami i je utrzymywać w dłuższym czasie. No i tu mam na przykład jakieś takie wymiany zdań, tak jak kiedyś listy do siebie ludzie pisali, to w tym kontekście i w takim właśnie można być okazji do nawiązywania relacji, czyli umówienia się na jakieś spotkanie, na przykład po latach.
1: Zostańcie Państwo z nami. Do szczęścia zaraz wrócimy.
0: Kwadrans psychologiczny.

0: Kwadrans psychologiczny.
1: Wracamy do audycji Kwadrans psychologiczny. W studiu Radia Rodzina Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A przy mikrofonie Ilona Baran. Rozmawiamy dzisiaj o szczęściu. Czym ono właściwie jest i dlaczego tak wielu z nas wciąż go szuka. Czy pieniądze dają szczęście, jak to śpiewał Bogdan Czyżewski i Danuta Rin? Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. I jak to z tymi pieniędzmi jest? Dają to szczęście, nie dają?
2: Psycholodzy mówią, że nie dają. Pieniądze szczęścia nie dają. Jest wiele badań, które pokazują, że na przykład ten poziom zamożności tych naszych społeczeństw zachodnich wzrósł w ostatnich dekadach, a no, poczucie takiego zadowolenia z życia no, nie ruszyło się, że tak powiem. Znaczy, nie miało to jakiegoś takiego wpływu, nie dostrzega się bezpośredniego połączenia wpływu jednego na drugie. No i też w porównaniach z mieszkańców z różnych części świata, no nie ma takich badań, które by pokazywały, że mieszkańcy tych bardziej ubogich krajów są mniej szczęśliwsi, a nawet odwrotnie często się zdarza. Jakbyśmy to oczywiście rozłożyli na czynniki pierwsze, takie, no to okazałoby się, że jakaś tam część jest, czyli trochę prawdy jest w tym cytacie z piosenki, bo możemy sobie powiedzieć, że jeżeli te pieniądze wykorzystamy w jakiś taki dobry sposób, czyli nadamy jakiś cel nim, to mogą one nam tak w efekcie ubocznym przynieść więcej szczęścia, więcej satysfakcji. Mam tu na myśli na przykład jakieś różne formy aktywności. Nawet to takie chwilowe zakupy czy jedzenie, one mogą nam poprawić jakieś samopoczucie, ale jeżeli te pieniądze jakoś spożytkujemy w takich celach długoterminowych, no to wtedy też to szczęście będzie dłuższe. Czyli bardzo podobnie jak w ogóle ze szczęściem. Jeżeli będziemy się skupiać na zarabianiu pieniędzy i takich krótkich strzałach dopaminowych, że tak powiem, no to one się nie utrzymają. Natomiast jeżeli te pieniądze zagospodarują w jakiś taki sposób no, trwały, czy też związane z relacjami z innymi, to mogą nam pomóc. Więc to tak w dużym skrócie, oczywiście tam dużo jest różnych niuansów i jakbyśmy weszli w badania naukowe, to byśmy zobaczyli, że są psycholodzy, którzy jednak mówią o tym, że lepiej jest płakać w tym droższym samochodzie niż w tym lepszym, a są też tacy, którzy twardo stoją przy tym, że pieniądze są no, takim, można powiedzieć, destruktorem do poczucia szczęścia. Na pewno jest tak, że taki skrajny brak pieniędzy, jakaś taka bieda i ubóstwo lokalnie w znaczeniu takim, na przykład dotykająca jakiejś rodziny, może wpływać negatywnie na poczucie szczęścia i jakiś poziom optymizmu też jest niższy u takich rodzin, czy poczucie bezradności, więc tutaj tak, natomiast nie przekłada się to w takim szerszym, globalnym spojrzeniu.
1: A jak radzić sobie z porównywaniem się do innych?
2: Tutaj, jeśli chodzi o poczucie szczęścia w takich relacjach, w których się porównujemy, no to one będzie niższe, więc słusznie jest zadane to pytanie, żeby sobie radzić z tym porównaniem, żeby nie porównywać się w jakiś taki destrukcyjny sposób. Mi osobiście na przykład dużo daje takie zdanie, które gdzieś tam usłyszałem, że każdy może być dobry w czymś innym, że każdy może być jakimś takim specjalistą, że tak powiem, w swojej dziedzinie i wtedy nie musimy czuć się, nie wiem, właśnie coś gorsi od innych osób, bo każdy ma swój obszar zainteresowań, więc warto w ten sposób jakoś patrzeć, że druga osoba jest w czymś lepsza, czy interesuje się czymś, to nas też może jakoś ubogacić, możemy się czegoś od niej dowiedzieć, ale też sami możemy z siebie coś dać w tym obszarze, w którym my czujemy się w cudzysłowie lepsi, więc każdy jest dobry w czymś, my też, ale też tak sobie myślę, właśnie to takie podejście wspólne, czyli że budowanie czegoś razem z innymi, to jednoczy jakiś wspólny cel, czy wspólne idee, więc takie radzenie sobie z porównywaniami z innymi osobami też, no na to lekarstwem może być zaangażowanie na przykład społeczne w jakieś idee, inicjatywy, w których będziemy współpracować z innymi ludźmi.
1: Jak codzienne nawyki mogą realnie zwiększyć to nasze poczucie szczęścia?
2: Dużo takich nawyków jest, które mogą nam pomóc. To też tak zwane praktykowanie wdzięczności, czy właśnie to, co mówiliśmy, skupianie się, nawet takie bardzo konkretne zapisywanie sobie na przykład prowadzenie dziennika wdzięczności, czy wprowadzenie sobie takiego rytuału, czy nawyku, w którym będziemy podsumowywali sobie, co dzisiaj się wydarzyło takiego dobrego, co było dla nas szczęściem. To jest, myślę, takie bardzo fajne narzędzie. Dzięki takim nawykom będziemy czuli się szczęśliwsi. Też no, wszystkie te nawyki związane z relacjami z innymi osobami, takie zaangażowanie. Nie mam na myśli jakiegoś takiego bycia wścibskim, czy obmawiania, co tam u kogo się dzieje, tylko takiego faktycznego budowania relacji z innymi. To też można wprowadzić jako nawyk. Nawyk też związany z jakąś taką działalnością dobroczynną, czy w ogóle z dawaniem jakieś ofiary lub jakiegoś wsparcia, nawet materialnego też. To wszystko buduje poczucie szczęścia. No, warto pamiętać, że można wpaść w taką pułapkę, to też w badaniach wychodzi często w psychologii, że jeżeli bardzo się staramy być szczęśliwi, to nam oczywiście nosi odwrotny efekt i skutek. Widzimy wiele takich przypadków pewnie wokół siebie, że ludzie mówią dużo o szczęściu, czytają wiele książek na temat szczęścia i tam wszystkie kupują takie pozytywne poradniki pozytywnego myślenia i teraz nie chcę negować jakoś tych książek, natomiast zdarza się tak, że takie osoby fokusują się na tym, żeby być szczęśliwe, a przynosi to odwrotny efekt. Więc będziemy na szczęście patrzeć często, też mówiliśmy kiedyś, jak mówiliśmy w audycjach o szczęściu, będziemy patrzeć na to jako efekt uboczny naszych działań skierowanych właśnie na innych albo na właśnie jakiś cel. Dużo też satysfakcji daje własna praca i efekty tej pracy. I nie mówię tutaj o takiej satysfakcji finansowej, to też oczywiście, ale jeżeli czujemy, że nasza praca jest wartościowa, to też będziemy po prostu szczęśliwsi.
1: Jak odróżnić tę chwilową przyjemność od tego głębszego szczęścia, o którym mówimy?
2: Myślę, że to bardzo intuicyjnie. To każdy z nas gdzieś tam wyczuwa. No, tylko właśnie problem jest z tym, że my o tym pamiętamy, znaczy wiemy o tym, ale nie stosujemy tego, czyli wiemy, że takie chwilowe podążanie za szczęściem nie przyniesie takich długotrwałych, nazwijmy to, efektów. Jakbyśmy chcieli sobie tak mimo wszystko to nazwać, to te wszystkie przyjemności takie proste, zmysłowe, tak, czyli na jakiś dobry posiłek, to, że w ogóle jest ciepło, czy że jakieś piękne widoki, to są takie krótkotrwałe, jakieś takie rzeczy przeżywane w kontekście teraźniejszości i też takie szukanie tych przyjemności, no to będą te krótkotrwałe elementy szczęścia, że tak powiem. Natomiast te długotrwałe to będzie wynik jakiegoś zaangażowania naszego, czyli taki efekt dłuższego wysiłku, naszego zaangażowania w pracę, czy właśnie realizacji celów, ale też oczywiście to, co mówiliśmy, budowania związków z innymi ludźmi, to jest takie dłuższe, ale jeszcze psycholodzy odróżniają jakby jeszcze dłuższą perspektywę poczucia szczęścia, to ta druga to jeszcze też jest związana właśnie z jakimś takim pracą i rozwojem, natomiast ta najgłębsza to i najbardziej jakby trwała, to jest takie życie z poczuciem sensu, życie pełne sensu. I tutaj jeszcze mocniejsze zaangażowanie w relacje z innymi, ale też właśnie wsparcie innych, wspieranie jakichś instytucji, też zaangażowanie czy w lokalną społeczność, czy państwową, czy międzynarodową. Możemy sobie to tak podzielić, podstawowy podział jest na te dwa, czyli krótkotrwałe i długotrwałe, ale też istnieje w psychologii podział właśnie taki na krótkotrwałe, długotrwałe i długotrwałe z taką jakąś głębią.
1: A możemy powiedzieć o jakimś takim uniwersalnym przepisie na szczęście? Czy istnieje?
2: To jest ciekawe, bo w psychologii istnieje w ogóle wzór na poziom szczęścia. Jakbyśmy tak go chcieli nazwać, to jest Haruna się S plus C plus V. A to nazwijmy to, że to jest poziom szczęścia. I czynniki to są S, to można powiedzieć, że to jest taki set point, czyli te cechy, można powiedzieć, temperamentalne, to co odziedziczyliśmy w genach. C to będzie jakieś takie bieżące okoliczności, to co teraz przeżywamy, czy tam circum stances. Ten V to jest to, co mówiliśmy o takim zaangażowaniu wobec innych. Nie? Jakieś cele dobroczynne, to się tam wiąże też z wolontariatem, stąd te V. To jest taki wzór opracowany na podstawie badań naukowych, to taka ciekawostka po prostu, że taki wzór gdzieś tam psycholodzy stworzyli, to jest wzór na szczęście. A przepis na szczęście, no tutaj też psycholodzy pozytywni nam o nim mówią. Ja myślę, że da się go skrócić bardzo mocno, te wszystkie wielotysięczne próby badań i tak dalej. Nawet z takim chrześcijańskim podejściem, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I jakbyśmy to chcieli jeszcze skrócić, to satysfakcjonująca praca, właśnie to budowanie relacji z innymi, troska o innych i głębokie poczucie sensu naszego życia.
1: Co zrobić, gdy mimo wszystko czujemy się nieszczęśliwi?
2: Dobrą strategią jest zmiana perspektywy i zewnętrzna, czyli może wyjazd gdzieś w jakieś inne okoliczności, na chwilę, na przykład wyjazd na łono natury, ale też rozmowa z kimś. Jeżeli się spotykamy z drugą osobą, to spotykamy jakąś inną perspektywę i nie możemy wyjść z tej swojej. Czyli można powiedzieć, że każde wyjście tego sposobu myślenia, w którym aktualnie jesteśmy, to jest dobry sposób. Czasami może to być na przykład terapia. Też można jak najbardziej skorzystać z pomocy profesjonalnej.
1: Gościem Radia Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również. Szczęśliwego wieczoru.
0: Kwadrans psychologiczny.
3: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

się rozszerza, a ty jesteś w

byli, zostaje niewiele.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co

słońcu i w chłodzie twardego cienia. W krzywych chodnikach stare nad Odrze i w moim sercu proste marzenia.

piękne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

zmrożone sny.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Oceans in between us. Mars and Venus, so far apart. Hoping, just barely hoping. Bleeding.